0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: numer na wielkie wejście do łazienki albo na wyjście z łazienki o tej porze. Alan Walker i Faith w RMF Max jeszcze przez szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Jest Filip Kliber, jest Karola Kowalska.
0: Jest Mateusz Marek.
1: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, podobno coraz więcej pracowników tak zwanych młodych w rzeczywistości skraca swój czas pracy z 8 godzin do mniej, ma częściej przerwy, szybciej chce wyjść i go generalnie robi sobie ich więcej tych przerw. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że 8 godzin to jest za dużo, żebyś
2: za dużo.
1: A psycholog wyjaśnia, że to nie jest lenistwo.
2: Nie, to nie jest lenistwo, to jest spryt. Max.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: O, ale to wjechało od samego rana. To Colors i Prima Donna w RMF Max. Fajnie, że wstajecie i fajnie, że już jesteście z nami we wstawaniu.
1: Fajnie, że jesteście na nogach. Od której jesteście na nogach, dajcie znać na Facebooku i na Messengerze RMF Max, jak co dzień o tej porze pytamy was, jaka praca nie śpi. Mamy już tutaj całą galerię waszych prac, waszych zawodów, które dzielnie od samego rana pracują.
0: Pochwalcie się, kto nie śpi, dajcie znać. Jesteśmy z was dumni i jak nam nagracie, kto nie śpi, to my wszystkim powiemy, cała Polska będzie wiedzieć i tym, co śpią, przysięgam, pójdę, obudzę i powiem, kto nie śpi razem z nami.
2: To weź teraz telefon do ręki, wyślij nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie, żeby cała Polska słyszała o twojej robocie.
0: Cała, podkreślam, wszyscy będą wiedzieć.

0: drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.

0: Yeah, to była Sia, w sensie nie, że się widzimy, tylko to naprawdę była Sia.
1: Za chwilę się usłyszycie z najnowszym fleszem i prognozą pogody o 6.
2: Więc teraz to jest ostatni moment, żeby wziąć telefon i nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Jaka praca, nie śpi wariacie, gdzie pracujesz?
3: Słuchajcie flesza w RMF Max, Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. Po latach rozmów, starań i przekonywania jest decyzja minister edukacji w Szczecinie. Powstanie okręgowa komisja egzaminacyjna.
4: Podjęłam decyzję o tym, że od 1 stycznia 2027 w Szczecinie będzie działała okręgowa komisja egzaminacyjna.
3: Mówiła w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
4: Myślę, że to jest ważne dla Pomorza Zachodniego. Do tej pory Szczecin podlegał pod okręgową komisję egzaminacyjną w Poznaniu. Natomiast wyniki edukacyjne w zachodniopomorskim były dalekie od satysfakcjonujących. I w egzaminie ósmoklasisty, i w matematyce. I mam nadzieję, że wzmocnimy tym działaniem edukację, poziom edukacyjny, wyniki uczniów, ich dostęp do wglądów na Pomorzu Zachodnim.
3: Jej powołanie chcieli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz władze województwa i samorządowcy z całego regionu. Dzięki temu to właśnie nowa OKE będzie odpowiadała za nadzór nad egzaminami ósmoklasistów i maturami w naszym regionie i w województwie lubuskim. Zgodnie z zapowiedziami ma zostać powołana 1 stycznia 2027 roku. Jej rozruch i doprowadzenie do pełnego funkcjonowania ma zająć 3 lata. Budynek, w którym siedzibę będzie miała OKE, wskazały władze Szczecina, a koszty jej dostosowania wezmą na siebie samorząd miasta i województwa.
5: To jest RMF Max Szczecin.
3: O tym wydarzeniu warto przypomnieć. Już 15 października w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się Baltic Economic Congress 2026. W programie znalazły się tematy bezpieczeństwa, geopolityki, inwestycji, sztucznej inteligencji oraz zmian pokoleniowych na rynku pracy. Kongres zakończy gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Ruszyły prace na zamkniętym od dawna fragmencie Alei Powstańców Wielkopolskich prowadzącym w kierunku Placu Szyrockiego. To właśnie tam pod jezdnią powstało ogromne zapadlisko. Czy zostanie ono naprawione? O tym Dawid Siwek.
6: Rzeczywiście, na poniedziałek wykonawca prac miał zaplanowane wejście na ten fragment alei. Nie oznacza to jednak, że w temacie zapadliska wszystko wiadomo i natychmiast zostanie ono naprawione. Jak ustaliłem, na razie prace będą prowadzone przed nim. Chodzi m.in. o wymianę nawierzchni czy krawężników. Za około miesiąc gotowa ma być ekspertyza w sprawie zapadliska, a nieco później także plan jego zabezpieczenia i usunięcia. I wtedy właśnie wykonawca ma dotrzeć z pracami w to miejsce i zgodnie z zaleceniami naprawić ubytek oraz jezdnię.
3: Ważne info dla fanów budżetu obywatelskiego w Szczecinie. Przed nami głosowanie.
7: Bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o szczeciński budżet obywatelski. Zakończyliśmy weryfikację merytoryczną i formalną projektów i możemy dzisiaj ogłosić już kolejny etap naszego budżetu obywatelskiego. Ten najważniejszy. Tak naprawdę, bo to właśnie teraz mieszkańcy naszego miasta będą decydowali, na co wydamy 22,5 miliona złotych. Głosowanie odbędzie się od 19 października do 19 listopada.
3: To był wiceprezydent Szczecina, Łukasz Kadłubowski.
0: No i proszę, Messi kończy karierę, a ty ciągle w grze.
1: Wow!
0: I już ciągle świeży, a my ciągle z tobą.
1: A my robimy dla ciebie falę.
0: 3 minuty po godzinie 6:00, argentyńska fara. Filip Klimer, Karola Kowalska, Mateusz Marek, Wiktor Waliguro.
8: Matko, ile ludzi.

0: Axwell, to jest Bon, to jest Whatever Terzio. To jest 9 minut po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Jesteśmy z wami, wbrew pozorom jesteśmy. I najlepsze jest to, że wy też jesteście przy radiu i cokolwiek rano robicie, to macie włączone RMF Max. Pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. No i słuchajcie, mamy absolutną galerię nagrodzonych dzisiaj. Bardzo prosimy.
4: Jak to, kto nie śpi? Ja nie śpię, ja jadę, ja nie mogę spać.
0: Nie, teraz to już nikt nie śpi. Każdy obudzony. No. To
5: jest... Jesteśmy koordynatorzy na lotnisku, także balice pozdrawiają.
0: No, przy okazji niezwykle lotów życzymy, nie wiadomo, od samego rana.
6: Nie śpi technika sceniczna.
7: O, no to jesteśmy gotowi na występ. Dawaj, rozkładaj, dawaj.
3: Światło bardziej na mnie.
8: Instalator rurociągów Holandia. 4 godziny na nogach.
0: No wiadomo, w Holandii to rura od samego rana musi być, nie?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i przy okazji gramy wam najlepsze hity, tak żebyście byli od samego rana pobudzeni. Somber i my buddy. Isn't ready.
7: I on o tej róże jeszcze od rana, no nie wierzę. No.
0: Jesteście niesamowici. Ekipa RMF Max, najlepsza na świecie.

0: Lecimy ze środą razem. Sylwa Bampa, On Tonight w RMF Max, 19 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj. I to są wszystkie informacje, które musicie mieć, bo resztę mamy dla was tu i teraz.
1: Arabscy turyści narzekają sobie na ostrą politykę górali w Zakopcu.
0: Ojoj.
1: I okazuje się, że w Zakopcu im wystawiają mandaty bez ostrzeżenia, na przykład, że jest to drogo. No, widzicie, no, takie rzeczy tam są, no.
2: No, to nie wiem, jak nie narzekają na zdjęcia z białym misiem, no to chyba jednak nie jest wcale za tanio.
0: No oni chyba jeszcze nie wiedzą, za co górale mogą kazać im dopłacić.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
7: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
6: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
7: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
6: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: I po reklamie.

0: To jest taki numer, że można sobie wyobrazić, że jest się bohaterem, bohaterką serialu i to tym głównym. To jest RMF Max i w pół do siódmej.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A chodźcie się z nami jakoś pobawcie, coś śmiesznego.
0: Ok.
3: Obudźmy razem Polskę i pokażmy, że mamy dużo fantazji. Gdzie są klucze?
4: Dzisiaj Mateuko schował klucze w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: O!
3: Gdzie są klucze? To jest edycja biuro.
4: Więc teraz słuchasz, jak to brzmi. I nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: A to już jest podpowiedź, Mateuko.
3: A to są tylko takie dodatkowe efekty dźwiękowe.
4: Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Facebook, Instagram jest do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, nie ma absolutnie złej odpowiedzi i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: Odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej do nas nie pisałeś.
4: Nigdy.
0: Czekamy.
4: Głosuwa Facebook i Instagram RMF Max. I słuchaj sobie przy okazji najlepszych hitów MJ Deli i Deli Supreme. 31 minut po godzinie 6. Just

0: Od razu środa jest lepsza, kiedy wlatuje Kaigo na antenę RMF Max. 21 minuty do godziny 7, a my szukamy razem z wami kluczy, które schował gdzieś Matełko. Brzmi to w ten sposób i wiadomo, że nie ma złych odpowiedzi. Wy, ekipa, jesteście najlepsi.
1: Gdzie są klucze? Ale to biuro. Posłuchajmy, co wymyśliliście.
2: Wydaje mi się, że Matełko zostawił klucze w torbie na laptopa.
1: No, niezły trop.
0: Jest
1: to w biurze, bywa, no.
3: Teraz uwaga, bardzo biurowo.
4: Hej wszystkim, klucze są w opakowaniu po ciastkach.
1: No wiadomo, a w każdym biurze ciastka są schowane w apteczce.
0: No i też przy okazji jest zawsze koperek, który jest ukryty w pudełku po lodach, nie?
1: To jest w kuchni, w edycji kuchnia to było. Jezu,
0: sorry,
1: Filip, ty byłeś kiedyś w biurze?
0: Byłem, kiedyś. Mhm.
3: Zwiedzał. Teraz mój ulubiony.
5: Wiesz, gdzie są klucze? Tam, gdzie je ostatnio położyłeś.
1: I ona jedzie na ciebie.
3: Jakby któraś z was dziewczyny chciała to puszczać swojemu na przykład mężowi, to możemy wam tą głosówkę podesłać.
0: Max. Aż się przestraszyłem, ale wy, ekipa, jak zawsze, nie zawiedliście.
1: Po to jest ta zabawa właśnie. Reklama.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: Popatrz.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Niko, am I wrong? 10 minut do godziny 7. Zdrówko.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ej. Dzień dobry, już wróciłam po kichaniu.
4: A od stycznia to w ogóle będziemy mogli zarejestrować samochód w M-Obywatelu. Nie będzie trzeba iść do urzędu, ani w ogóle wychodzić z domu.
3: Ja czekam w ogóle, aż w M-Obywatelu będzie można, nie wiem, już pizzę Książura sobie zamówić, bo tam można już wszystko naprawdę.
1: Poranka RMF Max.
0: To będzie hit.
4: A jest przyszłość, nie? To jest przyszłość. Rozwój.
0: Polska.

0: A jaka ta pogoda będzie, dowiecie się punktualnie o godzinie 7. Zostańcie z RMF Max, bo już za chwilę Flash Sport i właśnie prognoza pogody we Wstawaj, nie udawaj.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: It's the Weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Szczecin 98 i 4 FM.
4: Środa, 7 października, 7 rano, jest Flash Sport i Pogoda. Jania Łopuszańska.
5: Jestem ja. Dawid K. z zarzutami był wczoraj przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura nie chce na razie podawać szczegółów.
6: Bo prokuratura chce o nich powiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 1,5 miliona złotych. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
5: Tyle Michał Radkowski, a my do tematu jeszcze wrócimy. Przenosimy się teraz na rynek motoryzacyjny, bo tam widać solidną zmianę w trendach. Samochody elektryczne pierwszy raz w historii wyprzedziły pojazdy benzynowe. Od początku roku do początku września w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,640,000 samochodów na prąd, a tych benzynowych było 6,000 mniej. Co piąte auto na naszych drogach jest też zasilane na baterie. Piłkarska legenda żegna się z Argentyną. Tej nocy w Buenos Aires Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji. Argentyna wygrała starcie z Beninem 3-0, a mistrz świata strzelił jednego gola.
7: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
5: Messi rozegrał 208 meczów w reprezentacji Argentyny.
8: Voy a trañar.
5: Będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie z wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom, zawsze razem. Podkreślał tuż po meczu Leo Messi. A do sportu jeszcze oczywiście wrócimy. Aktywność fizyczna tymczasem może nam się przydać. Jesienią częściej stawiamy na kaloryczne przekąski. Krótsze dni obniżają poziom hormonów szczęścia, a mózg szuka po prostu szybkiego źródła energii. Takie podjadanie to ponoć częste zjawisko teraz, ale dajmy się wypowiedzieć samym zainteresowanym.
9: Nie mam tak. Ja mam ustalone sobie godziny posiłku i w takie godziny posiłku sobie jem.
10: Taki rygor.
9: Tak, troszkę, no.
11: No proszę zobaczyć.
10: Piękna pizza.
11: Ale tyle zostało.
5: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga.
12: Jakie sezonowo, to cały rok działa.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. To akurat zasługa Greków, którzy wygrali z Irlandią Północną tylko 1-0. Zostawiamy murawę i przenosimy się na korty. Nowak Djokovic zanotował kolejne zwycięstwo w turnieju ATP w Pekinie. W finale Alex de Minaur skreczował na początku drugiego seta. Djokovic zgarnął 102 tytuł w karierze. A właśnie w tej chwili na kort powinna już wychodzić nasza tenisistka Iga Świątek. Walczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Pogoda dziś najwyraźniej pomyliła październik z latem. Będzie ciepło, miejscami na południu i południowym zachodzie nawet do 23 stopni. No więc kurtkę traktujemy jako taki modny dodatek niż konieczność. Od piątku fatalnie, dlatego polecamy skupić się na tu i teraz.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: Mi przyszło do głowy, że ten kurtka to fajny. Ja mam ładne kurtki.
5: Masz ładne?
4: Ponoszę, ale no. Jak będziecie mieć gdzieś w kurtce, to właśnie wiedzcie, że to jest dla urody.
5: Ja
12: jak Ania zaczęła łączyć jesień i kurtka, to słowo na kurto mi się akurat zaczęło...
4: Jęk, Filip!
5: O nie, Filip, co ty?
4: Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj.
5: Ale już bez Filipa.

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do szkoły, w drodze do pracy. David Guetta, One Republic w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A już teraz o 10 minut po godzinie 7. Czas na ulubioną zabawę do tablicy, proszę.
4: Kto chce, ten się zgłasza. Kto nie chce, ten słucha i się świetnie bawi. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły.
0: Stówka kieszonkowego dla dzieciaków jest dzisiaj do zgarnięcia.
4: No. Także ekipa, która jest na pokładzie waszego samochodu, to czas na was. Wymyślcie nazwę swojej samochodowej drużyny
3: i wyślijcie ją pod numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei
2: dzisiejsza kategoria
4: to język polski.
0: Czyli doprecyzujmy. Wymyślacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Ta nazwa musi być związana z językiem polskim i potem również z językiem polskim związane będą pytania, które będziecie nam dzisiaj zadawać na antenie.
3: Także teraz wysyłajcie nazwę swojej drużyny pod numer 3001.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Do zgarnięcia stówka kieszonkowego.
0: Ale fajnie.
4: Warto. To istotne.
0: Można nas przepytać z bieżącej podstawówkowej wiedzy z tylnego siedzenia.
3: Przepytaj, daj spokój.
0: 3001.

0: Jonathan, Liwka, PZ. Oni obejmują noce, a my was. O poranku, to jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Tym razem obejmujemy ekipę bez hamulców ortograficznych, bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, jest. A na pokładzie samochodowej ekipy mamy całą uśmiechniętą trójkę.
3: Ta mama Karolina, tata Łukasz, córka Maria. Siemanko.
4: Dzień dobry.
5: Siema, siema. Jezus. Ekipa hamulców ortograficznych.
4: Yes.
0: Super, super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to język polski, a grillowany będę ja.
4: No właśnie, ja nie wiem, czy tak dużo mówisz, za chwilę będziesz odpowiadał.
0: Także słuchajcie, czy Maria jest gotowa, żeby zadać pytania? O, jest gotowa, Maria.
6: Zadowolona,
0: dobra.
6: Widzę, zachwycona.
0: Bliżej do telefonu, Marię, i odpalamy zabawę.
2: Do tablicy, proszę.
0: Maria, antena jest twoja.
4: Mateuko, nie patrz na tą ściągę, nie pomoże
0: wiem,
4: ci już.
0: Słyszę. Maria, zadawaj pytania.
7: Jak się pisze grzegżółka?
6: O rany, ręką na przykład można, bo na komputerze pisać.
0: Co, bo masz autokorektę, nie? To ci tak. Tam poprawia, no.
6: Dobra, strzelam. Pierwsze RZ, drugie RZ z kropką.
4: Nie jest. A U tak? Jeszcze jakie jest?
6: U zamknięte.
0: A już Maria ci powiedziała. Chłopie! Maria,
6: kurczę,
0: wie,
6: ale to jest takie popularne słowo. To jak to się pisze? Przez dwa rzecz z kropką, czy? No dobra.
7: Jak się pisze?
4: To powinieneś wiedzieć, a nie dziecka pytać.
6: Dobra, drugie pytanie.
5: Kropką u zamknięte.
0: A, no właśnie, no ale Mateuko tylko zna otwarte. Dobra, dawaj Maria, drugie pytanie.
7: Jak nazywał się Tomasz Izabeli Łęcy?
6: O nie!
5: Jak nazywał się Tomasz Izabeli Łęcki?
6: Ale wiem, dziękuję, doceniam. On się nazywał ojciec.
4: Yes! Wszyscy wygrali, Marysia, do ciebie wędruje stówka kieszonkowego na głupoty, na przyjemności, wydawaj na co chcesz.
6: Uratowałem się z tej grzegżółki.
0: Dobra, może kup sobie coś w sklepie Wokulskiego.
2: RMF Max.
0: O, to była mocna rozgrywka. Ale Mateuko, wiadomo, że języka polski nigdy nie był najmocniejszy. 17 minut po godzinie 7. My się będziemy jutro bawić w zabawie do tablicy, proszę.
6: A Maria leci na autobus, wiemy.

0: Robin Schulz i Take It Slow o godzinie 7.20 w RMF Max.
1: No i ważne informacje dla was. Słuchajcie, czytamy właśnie, że pod Krakowem stanął seromat i są tam świeże sery i oscypki.
2: Fajnie. A czy obok jeszcze ktoś mógłby postawić bułkomat, na przykład masłomat i pomidoromat, świetne. Tak żeby można było szybko w jednym miejscu zrobić.
1: Śniadaniomat oczywiście.
2: Kanapkę.
0: Ale to musi pachnieć.

0: 31 minut po godzinie 7. Dua Lipa w RMF Max. Nie mogło być inaczej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To a propos bycia chudinim właśnie, to pizza książula pizzula, to jest prawie 1800 kalorii, a to jest mniej więcej tyle, ile człowiek potrzebuje na dobę. Mhm. No chyba, że jest naprawdę wielkim chłopem, to jeszcze można coś więcej dojeść. To połowa tej pizzy ma mniej więcej tyle kalorii, co cały kebab.
3: Aha, ludzie, no. Okej, czyli to dlatego najbardziej popularna pizza w Szwecji to jest pizza z kebabem, tak? Bo jesz dwie rzeczy, ale kalorie położone na inne kalorie się zerują, więc teoretycznie jesz ich mniej, tak?
0: Poczekajcie, bo dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, tak? To o to chodzi.
3: 1800.
0: Bo mi się tutaj nie zgadza, bo te pizze to się je przez jakieś 15 minut, a nie przez cały dzień.
3: Masz
4: poranka RMF Max.
0: Ja nie rozumiem. Przysięgam wam. No nie rozumiem, no.
3: Teraz ci wytłumaczymy, a tymczasem...
2: Dlatego pizza jest na kawałki krojona.
3: California Love. 3:30.

0: Do śniadania, do kawy, do pracy, another i talk to you gra dla was specjalnie w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 20 minut zostało do godziny 8.
1: No ale to jest dzisiaj bardzo ważny dzień, dzisiaj jest dzień złotej kumulacji i mamy naprawdę świetne info.
2: Dzisiaj mija dokładnie rok od ogromnej wygranej w sejfach, ponieważ rok temu Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 złotych.
0: No i słuchajcie, historia, jak wiemy wszyscy, lubi się powtarzać, dlatego dzisiaj, rok później, macie aż dwie szanse na zgarnięcie 1 140 000 złotych.
1: No my byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło, dlatego jednym SMS-em wchodzisz do dwóch finałów i to aż dwie szanse na cały ten hajs.
2: Zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
0: Jeden SMS i szansa na dwa finały. No to brzmi całkiem fair, prawda?
1: Tak. Hasło MAX na 7467.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia,
1: tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Przyspieszamy poranek. Offenbach i Four to the Floor. To jest RMF Max i 10 minut do 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my mamy rekord. Tylko nie rekord skoczni, ale mamy rekord w programie 1 z 10, ponieważ pan Sebastian w historii ponad 30-letniej tego programu ustanowił absolutny rekord. Zdobył ponad 1000 punktów. Jeszcze nikt tyle punktów w 1 z 10 nie zdobył, nie?
3: I wszyscy są zachwyceni tym, jaką ma wiedzę, jaki jest fantastyczny. I nareszcie odwrócił uwagę od ślubu bez aliansu i podcastu Heizera i od pizzy tego influencera, no.
0: Ja myślę, że pan Sebastian tyle razy mówił na siebie, że musi teraz zmienić ksywę na Sebastian.
1: Poranka RMF Max.
2: Na siebie. 7:50, na siebie. Karol G, na siebie.

0: męskie granie orkiestra. I ciebie też bardzo. No my was bardzo, bardzo.
1: 4 minuty są do godziny 8. My bardzo, bardzo serdecznie was zapraszamy, żeby pozostać z RMF Max.
2: Tak jest. Flash, sport, pogoda, to wszystko już za moment, a za moment też jest 8, więc jak się spieszycie na 8, to spieszcie się jeszcze bardziej i za chwilę wracamy z najważniejszymi informacjami.
1: Cenna rada. Śpieszysz? Śpiesz się bardziej.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o Twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru po oklejanie i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia również w usłudze door-to-door. Car Rack Szczecin 117 www.carrack.pl.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
11: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
10: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: Przekonuje mnie to.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
13: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Jest

0: 8 na zegarach, czas na Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max.
1: Na otwarcie o poranku dajemy Wam znać, że dziś zapadnie ważna decyzja, szczególnie dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej poda, co ze stopami procentowymi. Wśród ekonomistów pojawiają się głosy, że pójdą w górę, ale dyskusja będzie gorąca.
2: Myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji.
1: Mówi Ludwik Kotecki z Rady, a uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja wzrosła do 4%. Mimo wszystko część ekspertów przewiduje, że stopy pozostaną nietknięte, a ewentualna podwyżka czeka nas dopiero za miesiąc. No a my śledzimy też pracę polityków na wiejskiej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie mają uchwalać szereg ustaw, które podniosą opodatkowanie napojów energetycznych. Podrożeje też alkohol. Produkty mają być o kilka złotych droższe. No i ponoć wszystko dla naszego zdrowia, bo wysokie ceny mają nas skutecznie zniechęcić do kupowania. No a w niedzielę mieszkańcy Krakowa znów ruszą do urny. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowy prezydent stolicy Małopolski będzie mierzył się z potężnym zadłużeniem miasta. To blisko 9 miliardów złotych na koniec roku. AI ma wspierać lekarzy. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich testuje system oparty na sztucznej inteligencji. Rejestruje rozmowę specjalisty z pacjentem i zamienia ją w tekst.
3: Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy. Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
1: Mówił Mariusz Nowak, dyrektor siemianowickiej oparzeniówki. Zanim w sporcie jeszcze sygnał z dróg, słuchajcie, konkretnie z Krajowej Siódemki na Mazowszu w pobliżu Łomianek między Nowym Dworem Mazowieckim i Warszawą. Dostawczak wjechał w bariery, zablokowany jest pas w kierunku stolicy.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Iga Świątek walczy właśnie o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Na korcie Capital Group Diamond obserwujemy zacięty pojedynek z Amerykanką Iwą Jowicz. No i na ten moment przewaga Świątek, pierwszy set wygrany w pięknym stylu. Zmieniamy dyscyplinę. Chorwacja przegrała z Hiszpanią w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Wynik 2-1. Świetne spotkanie ma za sobą reprezentacja Anglii, która pokonała u siebie Czechów 3-0. Dwie bramki zdobył Harry Kane. Z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety. Polacy pokazali klasę w Pucharze Europy FIBA. Za Stal Zielona Góra pokonała Olajbaniarz Loszolnoki 90-80. A dzięki Warszawa wygrały na wyjeździe z Estonii Tartu Likol 103-76.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jesień jeszcze dziś będzie dla nas łaskawa. W prognozach sporo słońca, wciąż przyzwoite wartości na termometrach. Okolice 19 w Szczecinie do 21 stopni w Warszawie, 22 to Kraków, Rzeszów. Północ kraju z zachmurzeniem, ale to przejściowe. Natomiast od piątku diametralna zmiana. Słuchajcie, niestety stery w całej Polsce przejmą szarości, a na termometrach zagoszczą trzynastki.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: 13 w piątek na termometrach, to i tak dobrze, że nie w kalendarzu ta trzynastka.
7: Ja jedę w góry.
6: To nie piątek trzynastka na pewno.
7: Co, w górę?
6: Co, na narty,
7: jadę
6: na sanki?
7: W góry. No nie, no, przejście.
6: Okej.
7: Okay. 8-4. Ruszajmy w drogę w ten dzień. Fajnie jest z wami.
6: Wstawaj, nie udawaj. Do 9:05.

0: Wszystkie dziewczyny z Kalifornii teraz robią tak robi Katy Perry i California Girls, czyli my wszyscy. Ja i słuchajcie, RMF Max o poranku.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A z Kalifornii przenosimy się do Węgier, ponieważ węgierskie gangi grasują na ulicach.
3: Co? No,
4: co robią?
2: Tak to brzmi. Gangi butelkowe, tak się właśnie nazywają, ponieważ normalnie przyjeżdżają te gangi z innych miast pociągiem i nie tylko wykradają sobie butelki nawzajem z te gangi, ale też włamują się do domów, żeby komuś te butelki ukraść.
4: Ale no, poczekaj, to? Ale mówimy o tych butelkach takich, co się wrzuca do kaucjomatu?
2: Dokładnie tak. Te,
0: do tego tam to doszło?
2: Tak, tak, że tam wiesz, 50 forintów masz za taką buteleczkę, nie? No.
0: Rany,
4: a ty trzeba jakiegoś stróża postawić koło kaucjomatu.
2: Tak, kaucjomaty na posterunkach policji powinny być.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No, także jak mieszkacie na Węgrzech i nas słuchacie, to pozdrawiamy po pierwsze, a po drugie butelki teraz chowamy do skarpety.
2: O!
4: Jak to wasza inwestycja, to w skarpecie najbezpieczniej, wiadomo.

0: Zalia w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze chyba trochę wrócimy do tematu sportu, bo Leo Messi kończy karierę, skończył już reprezentacyjną.
1: Messi, wróć.
2: W związku z tym chcielibyśmy was spytać, słuchajcie, gdybyście wy dzisiaj kończyli pracę, karierę, odchodzili generalnie, to co byście powiedzieli tak na odchodne w pracy, tak wszystkim, tak właśnie?
3: Dziękuję bardzo.
1: Kocham was wszystkich.
0: Fajnie się z wami pracowało, jesteś najlepszym szefem.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś.
2: Tak, może być takie z zaciśniętymi zębami, ale nie musi, wszystkie pomysły są dozwolone. I słuchajcie, kto nie chce, nie nagrywa i bawi się świetnie, a kto chce, ten nagrywa i robi innym dzień. I tak to wygląda, no.
0: Messenger, Instagram, RMF Max. O co pytamy? O to, co powiedziałbyś na odchodne, gdybyś dzisiaj w pracy kończył karierę. Nagraj głosówkę i bawmy się razem. Można też robić notatki, kiedyś może się przydać.
2: Tak.
0: Akurat
2: tak.
0: Taki tekst. Messenger RMF Max.
2: Jestem wdzięczny, dziękuję Akademio, dziękuję wszystkim, którzy ze mną pracowali.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Reklama. Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
6: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
5: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
6: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
5: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: I po reklamie.

0: numer o twoim byłym. Britney Spears i Toxic, 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Messi skończył karierę i żegna się z reprezentacją, z piłką nożną. Dlatego my zapytaliśmy was, jak wy byście się pożegnali z pracą, gdybyście odchodzili. Takie było pytanie, takie, tak miało być.
4: I takie głosóweczki do nas dotarły.
5: Żegnam o ziemble.
4: Klasyczek po prostu.
0: Tak. Zwięźle tyle wystarczy.
6: Przekonaliście mnie, że można pracować długie lata w jednej firmie za te same pieniądze.
4: Niegodne. Idę szukać szczęścia dalej.
7: Ciekawe, czy znajdziecie na moje miejsce takiego głupiego jak ja.
3: O, wyjaśnił króciutko. Ale mocne przesłaliście, mocne. To i tak wybraliśmy takie dom.
4: Jeszcze jest jedno.
8: Dziękuję za cudownie spędzone lata. Z radością, że jestem szczęko ścisku.
3: Bardzo dobra wiadomość. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Zagrajmy matę, co?
4: Ring my bell teraz w RMF Max.

0: 3000 złotych!
1: Co? Już? Już? To już?
2: Nie, to spokojnie. Spokojnie, to są tylko ćwiczenia. Macie jeszcze czas, ale to jest czas najwyższy teraz.
3: To był dźwięk tego, jak Magda rok temu wygrała w sejfach 1 140 000 złotych i dzisiaj bardzo byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło.
1: Dlatego dzisiaj są aż 2 finały w złotej kumulacji i takie pieniądze możesz wygrać również ty, słuchając RMF Max.
2: Jednym SMS-em wchodzisz do 2 finałów, brzmi fair, i to aż 2 szanse na 1 140 000 złotych.
3: No i poczekaj, bo dzisiaj jest jeszcze 7 dzień miesiąca. No to nie wiem, to no szczęście, tak. To jest naprawdę dzisiaj podwójne, nie?
1: No to lecimy. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max wysyłasz na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzisz do gry o 1 140 000 złotych. O, to możesz być dzisiaj ty. Wyślij teraz, ale teraz hasło Max na 7467.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 000 złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojepepk.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: Dobry bicik. Wasted w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, historia niesamowita, bo sztuczna inteligencja w 6 godzin odczytała list z czasów napoleońskich, taki, który był tajny, nierozszyfrowany, w ogóle nikt nie wiedział, co tam jest napisane, sprzed 217 lat.
0: Mocny kodzik, ale jak jest taka mądra, to niech spróbuje odczytać moją receptę od lekarza.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Albo te notatki, co robisz, jak ktoś do ciebie mówi. Na przykład przez telefon i ty sobie chcesz coś zanotować, a potem co?
0: Te gryzmoły.

0: RMF Max i Ed Sheeran dla was. 4 minuty do godziny 9. Z ważnych informacji, również tych pogodowych, mamy dla was wszystko. I to wszystko już za moment o 9.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
18: I po reklamie.

Minęła 9:00, to jest poranny flash w RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu.

0: Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
1: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menedżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, powody miały być czysto polityczne. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
0: Tyle Michał Radkowski.
2: To jest RMF Max Szczecin.
0: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak w Warszawie. Postępowanie dotyczy zdarzenia na warszawskiej Białołęce, gdzie rzeczniczka zareagowała na przemoc wobec 4-letniego dziecka i wezwała policję. Miasto poniesie 80 albo nawet tylko 60% kosztów budowy mostu kłodnego. Takie są szczegóły finansowania inwestycji. Przedstawił je w rozmowie z naszym reporterem wiceprezydent Szczecina.
3: To jest mieszany instrument finansowy, nietypowy i tam jest zarówno strona pożyczkowa, za chwilę powiem więcej o jej szczegółach, jak i uwaga umorzeniowa, czyli jednak dotacyjna. Co najmniej i z automatu 20% i tu niczego nie trzeba więcej spełniać, to jest wpisane od razu w umowę tą pożyczkową z możliwością i o to zabiegamy. Jesteśmy w dyskusji do 40%, czyli kolejne 20%. No to już zupełnie zmienia postać rzeczy. Dodam, że ta pożyczka jest pożyczką z odroczeniem po zakończeniu inwestycji o rok na 20 lat i 0% oprocentowaniem. Wiem, że to trochę brzmi jak masło maślane, ale 0%, rzeczywiste 0%.
0: Michał Przepiera tłumaczył, że choć środki z KPO na budowę przeprawy to pożyczka, to nie jest ona oprocentowana. Dodatkowo miastu przysługuje umorzenie co najmniej 1/5 kosztów zadania. Jaka jest ta, jaka powinna być w przyszłości? Kultura w Szczecinie. To ma określić przygotowywany w Urzędzie Miasta strategiczny program rozwoju kultury miasta Szczecin 2035.
4: Opracowaliśmy sobie takie 5 głównych obszarów, w ramach których będziemy badania prowadzić. Po pierwsze chcemy poznać, jak działa kultura w Szczecinie. Drugi obszar to cechy mozaiki szczecińskiej kultury, czyli chcemy rozpoznać, jak ta kultura jest postrzegana i przez twórców, i przez odbiorców. Kolejny obszar to próba zmapowania szczecińskiej kultury. Planujemy w ramach samospisu taką mapę stworzyć. Chcemy też zbadać funkcjonujące modele zarządzania kulturą i kierunki zmian.
0: Dodała profesor Karolina Izdebska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Już za moment pogoda. Zostańcie z RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach o poranku około 15 stopni, więc nie jest tak najgorzej, ale delikatnie pochmurno nam się zrobiło. Brakuje tego słońca zdecydowanie. Dzisiaj ubiór na cebulkę tak zwaną wskazany, krótki rękaw na to jakaś delikatna kurtka, bo jeszcze temperatury się rozkręcą dzisiaj i nawet do 20 stopni w Szczecinie. Dzisiaj będzie taki ponury i pochmurny dzień z możliwymi przejaśnieniami, więc chyba czas na jakąś dobrą kawę. A w czwartek do 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: W każdej chwili Max nadaje.
8: Dzisiaj dzień wanny. Ja nie mam już suchara na ten temat.
9: My mamy. Co robi Matełko chodząc wokół wanny?
8: Co robi?
9: Szukasz do niej wejścia.
8: I teraz wszystkim możecie opowiedzieć ten żart. Usłyszeliście go w RMF Max. My dziękujemy. 5 po 9. Filip Kliber,
9: Karola Kowalska,
8: Mateusz Marek.
9: Do jutra. Gdzie jest wejście do wanny? Zaraz ci pokażę.
8: Musisz korek wyciągnąć.

A czego tu chcieć więcej? Mrozu i bracie Kacperczyk po 9 w RMF Max. Mamy już środę, weekend coraz bliżej. Mamy też hity na maksa, no i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Siemanko wszystkim. Z przyjemnością potowarzyszę wam jak zwykle do 12. Zapraszam.

ciągle brzmi to turbo świeżo, ale chętnie bym coś usłyszał nowego od tego duetu. Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss w RMF Max Szczecin. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o drugiej edycji Biegu Świętego Mikołaja w naszym mieście, to informuję, że dziś jest ostatni dzień zapisów. Wydarzenie odbędzie się trochę wcześniej niż same Mikołajki, bo już w następną niedzielę, 18 października, trasa będzie miała około 5 km i poprowadzi przez Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia. Będzie też marsz Nordic Walking, festyn rodzinny i zbiórka pieniędzy dla małych pacjentów Kliniki Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej. No i najważniejsze, przebrania superbohaterów są bardzo mile widziane, bo to motyw tegorocznej edycji. Czyli jeśli zawsze chcieliście pobiec przez miasto jako Batman albo Spider-Man czy Superman, to jest to ten moment, słuchajcie.

0: Nie tylko muzycznie nie zwalniamy tempa, bo uwaga, przez 7 minut każdy max wysłany pod 7467 za 4,92 to aż 500 losów w grze o... już nie o milion, tylko o 1 140 000 złotych. Taka kasa jest dzisiaj w sejfach, więc jeśli chcielibyście ją spróbować wyciągnąć z nich, no to ślijcie max na 7467. A, i ten bonus razy 500 działa również na rmfmax.pl, także gdzie wam wygodniej, to się zgłaszajcie, bo 1 140 000 dzisiaj do wygrania w złotej kumulacji.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000. Szli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
2: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
14: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach o poranku około 15 stopni, więc nie jest tak najgorzej, ale delikatnie pochmurno nam się zrobiło. Brakuje tego słońca zdecydowanie. Dzisiaj ubiór na cebulkę tak zwaną wskazany, krótki rękaw na to jakaś delikatna kurtka, bo jeszcze temperatury się rozkręcą dzisiaj i nawet do 20 stopni w Szczecinie. Dzisiaj będzie taki ponury i pochmurny dzień z możliwymi przejaśnieniami, więc chyba czas na jakąś dobrą kawę. A w czwartek do 17 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Na, na, na.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra. To już za nami w RMF Max Szczecin. No to skoro jesteśmy przy męskim graniu, to przypominamy, że w najbliższą sobotę w hali Odra koncert artysty, który właśnie tam zaczynał swoją przygodę z dużą sceną, Wiktor Waligura przyjedzie do Szczecina w ramach jesiennej krótkiej trasy o miłości. W repertuarze na pewno usłyszycie wszystkie utwory z jego nowej, drugiej płyty. Start o 20, a bilety z tego co widziałem są jeszcze dostępne online, więc jeśli nie macie jakichś konkretnych planów na sobotni wieczór, to można się wybrać. Parze albo solo, jak to woli, jak to lubi. A teraz coś dla tych, co 19 listopada wybierają się do Vice City, prosto z soundtracku do GTA 6, Sexy Magic w RMF Max Szczecin.

0: Ile oszczędzasz? Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100!
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
11: Minęła 11, a to jest przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość. W Sejmie zapewnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. Pytanie, czy podpisze ją prezydent.
12: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa.
11: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
13: To jest RMF Max Szczecin.
11: Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę przed jednym ze sklepów. 51-letni mężczyzna spożywał alkohol na parkingu, a następnie wsiadł do samochodu i odjechał. Funkcjonariusze zauważyli jego pojazd na pobliskiej ulicy, gdzie kierowca nie utrzymywał prostego toru jazdy. Nie ma rozwoju technologicznego bez współpracy. Teraz w RMF Max ZUT i jego naukowcy o spotkaniu nauki z biznesem.
14: Spotkanie właśnie nauki z biznesem jest tą szansą, tą platformą, żebyśmy się lepiej poznali, żebyśmy się lepiej zrozumieli, żebyśmy poznali tematy od dużych projektów, ale także poprzez małe zlecenia, takie codzienne, które właśnie już w katedrach naszych tutaj na Wydziale wykonujemy jako zlecenia pomiarowe czy zlecenia badawcze właśnie dla przemysłu. Także myślę, że to ma być obopólnie, to ma zaowocować właśnie takim rozwojem po prostu całego regionu, ale także emanuje to też na Polskę i być może dalej.
11: Uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty, mówił organizator Zbigniew Cenkier, pełnomocnik rektora ZUT do spraw współpracy z przemysłem. To ważny temat dla mieszkańców. Most Kłodny w Szczecinie. Co z dofinansowaniem?
15: Dofinansowanie do budowy nowej przeprawy ma pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, a dokładniej z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To dlatego, że inwestycja została uznana za strategiczną dla polskiej obronności z uwagi na poprawę dostępu do portu. Pieniądze mają trafić do Szczecina na zasadzie nisko oprocentowanej pożyczki. Budowa Mostu Kłodnego ma potrwać 3 lata. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy ruszy. Wiadomo za to, że są chętni na jej realizację. W przetargu na wykonawcę zadania swoje oferty zgłosiło 11 firm.
11: Informował Dawid Siwek, a w szkole podstawowej numer 9 na Stołczynie odbyły się międzypokoleniowe warsztaty literacko-plastyczne, a uczestnicy tworzyli książki tunelowe, czyli przestrzenne dzieła przypominające scenografie teatralne. A już za moment aktualna pogoda. Bądźcie z RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
11: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj ponuro i

0: chmurno z niskim ciśnieniem, możliwe przejaśnienia, maksymalnie do 20 stopni w Szczecinie. To taka pogoda, że warto jeszcze nosić krótkie rękawy czy jakieś delikatne bluzki z długim rękawem albo czapki z deszkiem. Korzystajcie jeszcze z tej okazji, bo już niebawem będzie ochłodzenie. No ale póki co cieszymy się jeszcze z tych wysokich październikowych temperatur, dzisiaj 20, a jutro do 17 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin. Hity na maj.
3: No to jedziemy dalej z tą środą już po 11 w RMF Max. Kolejne mega hity na maksa załadowane na naszej playliście, więc możecie robić głośniej. Piotrek Świderski, siemano ponownie. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

trzeba mu przyznać, że zrobił mega robotę tym numerem. To MJ Deli, jego Deli Supreme, za nami w RMF Max Szczecin. Wspominałem wam już dzisiaj o biegu świętego Mikołaja, który 18 października w naszym mieście się odbędzie, a trochę później, 11 listopada, odbędzie się jak co roku szczeciński bieg niepodległości. Mówię wam o tym już teraz, bo jeśli chcecie wziąć w nim udział, to warto się pośpieszyć i nie zwlekać zapisami na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że nie będzie już wolnych miejsc. Do pokonania będzie trasa 5 km na Łasztowni w rejonie Dźwigozaurów. W planie również bieg Polak Mały dla najmłodszych na 100, 200, 400 lub 600 metrów. Do niego też jak coś trzeba wcześniej się zapisać. Więcej info znajdziecie na m.in. fejsie Bulwary Miejsce Spotkań. Polecam kliknąć, jeżeli chcecie pobiegnąć na Dzień Niepodległości. A dla tych zabieganych dzisiaj w pracy, teraz Ed Sheeran, a za chwilę Swedish House Mafia i Lee Kelly.

0: magiczne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykke Lee grają w RMF Max. To nagranie, przy którym można tańczyć, płakać i śmiać się. I prawdopodobnie takie emocje będą dziś towarzyszyć osobie, która wejdzie do środowego finału, jednego z dwóch finałów złotej kumulacji, nawet 1 140 000 zł. Dziś właśnie będziemy mieć dwa finały, a jedno tylko zgłoszenie wystarczy, żeby wbić się do obu tych losowań. Rekordowa kasa, za którą twoje życie może zmienić się o 180 stopni. Zgłoszenia SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 7467 za 4,92 albo przez rmfmax.pl. Wbijajcie 1 140 000 zł dziś do wzięcia z sejfu.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.
19: Monika?
20: I jeszcze ja, Macia.
21: Hey, it's Teddy Swims.
22: Hey, yo, this is Eminem.
23: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: Szczecin 98,4 FM.

Z HM i Matą w głośnikach pędzimy w stronę środowego popołudnia. Wiralowe Ring My Bell w Polish remixie przed momentem w RMF Max Szczecin. No naprawdę, ten czas zasuwa niesamowicie. Zaraz połowa października, a zanim się obejrzymy, to na Arkonce otworzy się brama do Parku Miliona Świateł. Motywem przewodnim ma być Alicja w Krainie Czarów, więc na trasie spacerowej będzie opcja zobaczyć m.in. Króliczą Norę, Morze Łez czy Zamek Królowej Kier. Park wystartuje dokładnie 30 października i będzie czynny w tygodniu w godzinach 17:20, a w weekendy 16:21. A gdyby ktoś chciał złapać bilety trochę wcześniej, w przedsprzedaży, to ta wystartuje już w ten piątek. Więcej info, jak coś, dostępne jest na ich fejsie.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: No i mamy jesień.
10: A ja mam dla Ciebie cynk.
9: O, cynk. W sensie podpowiedź?
10: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
9: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: To ma sens.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100!
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
24: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj ponuro i pochmurno, z niskim ciśnieniem. Możliwe przejaśnienia, maksymalnie do 20 stopni w Szczecinie. To taka pogoda, że warto jeszcze nosić krótkie rękawy czy jakieś delikatne bluzki z długim rękawem albo czapki z daszkiem. Korzystajcie jeszcze z tej okazji, bo już niebawem będzie ochłodzenie. No ale póki co cieszymy się jeszcze z tych wysokich październikowych temperatur. Dzisiaj 20, a jutro do 17 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.

lat wyznacza trendy w muzyce David Guetta, Memories w RMF Max. A taka ciekawostka, David Guetta został właśnie po raz kolejny najlepszym DJ-em na świecie według magazynu DJ Mag Top 100. No, gratulacje David, gratulacje, należało się. A ja tymczasem się z wami żegnam, to było Byle do obiadu w RMF Max. Piotrek Świderski, wielkie dzięki. Za chwilę z wami Asia Irek po 12:00 i wszystko gra, zostańcie. RMF Max. J-O!

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bez ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Minęło południe. Monika Kołtowska, to jest Flash w RMF Max Szczecin. Polscy kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym, jak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział Instytut Transportu Samochodowego. Stosuje się do nich zaledwie 1 na 5 kierujących. Polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą, mówi Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą.
7: To jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia, są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy, ciągle się gdzieś spieszymy.
6: Dodał Bartosz Józefiak.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Za nami spotkanie dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, poświęcone współpracy ze służbami mundurowymi podczas interwencji. Eksperci i policjanci omówili prawo, procedury oraz praktyki, które ułatwiają reakcję w takich sytuacjach. Zalecono wyposażenie dzieci w specjalne plakietki z danymi i kontaktami, by usprawnić pomoc. Rodzice podkreślali znaczenie edukacji i wymiany doświadczeń w codziennych wyzwaniach. Spotkanie pomogło lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo. Wracamy do tematu finansowania budowy mostu kłodnego w Szczecinie. Nasz reporter rozmawiał o tym z wiceprezydentem Szczecina Michałem Przepierą.
8: A może jeszcze jakieś dofinansowanie w międzyczasie?
9: Dokładnie tak, to jest kolejna możliwość. Oczywiście wówczas będzie to oznaczało po naszej stronie rewizji tej pożyczki, zastąpienia jej innym instrumentem. Takie rzeczy już stosowaliśmy w budżecie i w finansach naszego miasta. I właśnie z tym 1 stycznia 2028 być może jeszcze po coś sięgniemy, a może jeszcze ze starej perspektywy, bo ona ciągle się będzie toczyła, czyli w zasadzie do roku 30 mogą być tak zwane, brzydko mówiąc, resztkówki finansowe.
6: Dzień Edukacji Narodowej 2026 przypada w środę 14 października. W Szczecinie świętowanie zacznie się dzień wcześniej koncertem Orkiestry Szczecińska 13 w Domu Kultury 13 MUS. W sam dzień nauczyciele nie mają zwykłych lekcji, ale szkoły mogą organizować uroczystości i zajęcia opiekuńcze. 22 października w Auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbędą się wojewódzkie uroczystości z udziałem nauczycieli i dyrektorów z regionu. Tradycyjnie wręczone zostaną także miejskie nagrody dla wyróżniających się pracowników oświaty. 24 i 25 października w Bałtyckim Porcie Kultury na Osztowni odbędzie się festiwal Zrobione w Szczecinie. Ponad 30 wystawców zaprezentuje ceramikę, rękodzieło, słodkości oraz akcesoria żeglarskie. A 17 października w Operze na Zamku w Szczecinie odbędzie się premiera baletowej Lalki. Spektakl wykorzystuje powieść Bolesława Prusa i opowiada jej kluczowe wątki poprzez współczesny taniec oraz muzykę Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Monitorujemy na bieżąco pogodę dla Szczecina i dzisiaj nieco więcej chmur na niebie niż wczoraj. Możliwe dzisiaj przejaśnienia, ale nadal są dobre informacje pogodowe, takie, że do 20 stopni w Szczecinie. Jeszcze cały czas można sobie chodzić na jakieś fajne spacery, liczyć kroki, wybierajcie się na Nordic Walking czy na rower. Korzystajcie dzisiaj, no bo jutro już ma popadać trochę deszcz i ma być delikatnie chłodniej do 17 stopni. Jak na

0: październik nie jest tak źle.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: 4 minuty po południu i mamy dla was świetne informacje.
4: Z racji tego, że dzisiaj jest rocznica wielkiej wygranej, to wielkie wygrane, mamy nadzieję, dzisiaj posypią się naprawdę szeroko.
3: I będziemy w tym programie pomagać i robić wszystko, żebyście to właśnie wy, słuchając popołudniowego i wszystko gra w RMF Max, zostali milionerami.
4: Asia, Irek, dzień dobry.

0: To jest coś więcej niż urodziny. To jest rocznica, w którym to dniu Magda ustrzeliła 1 140 000.
1: I wiecie co? Wcale nie musicie mieć na imię Magda, żeby dzisiaj to do was uśmiechnęło się szczęście i żebyś to ty albo ty dzisiaj stanęła przed szansą wyciągnięcia z sejfu 1 140 000 złotych.
0: W jednym sejfie będzie 1 140 000 złotych. I to właśnie ty stoisz przed szansą, by w tym finale się znaleźć i otworzyć wskazany przez siebie sejf.
1: Ale umówmy się, że jedna szansa to jest troszkę za mało, dlatego przez najbliższych 7 minut pomnożymy każdą jedną szansę razy 477.
0: Wysyłajcie teraz max na 7467. Sprawdzajcie także swoje szanse na www.rmfmax.pl. Tam także można znaleźć drogę do miliona.
1: Jeden max wysłany pod numer 7467 to koszt 4,92, ale ten jeden max daje ci teraz i przez najbliższych 6 minut 477 szans na finał.
0: Zegar już odmierza. 12.14 teraz, 12.20, koniec rundy super okazji. Chcesz zagrać i wygrać milion? Zgłoś się do zabawy. Max 7467.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru po oklejanie i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia również w usłudze door-to-door. Car Rack, Szczecin 117, www.carrack.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.

0: To jest podniosła właściwa i podniosła atmosfera wyjątkowej środy dzisiaj. Środa jest praca.
1: Środa jest dzisiaj,
0: bardzo
1: tak.
0: Dziękuję.
1: Środa.
0: W każdej firmie potrzebny jest ktoś, kto porządkuje wam świat. Dziękuję,
1: środa.
0: Asia.
1: Proszę.
0: Asia Małus, Irek Jakubek, 3 minuty po pół do pierwszej.
1: Zmiany w restauracjach idą w nowym roku.
0: Wow.
1: Takie poważne, bo jak przyjdziesz po nowym roku do knajpy ze swoim własnym pudełkiem na jedzenie, no, ze słoikiem, to restauracja będzie musiała ci to jedzenie do tego twojego słoika zapakować, a nie, że ci doliczają jakieś tam opłaty za jedzenie na wynos.
0: Prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak ty z tym słoikiem, owszem, przyjdziesz, przyniesiesz ten słoik i on od razu będzie pełny. Będzie z jedzeniem, odkręcisz, usiądziesz sobie przy stoliku, kelner cię zapyta, czy ci smakuje i czy może ci zaproponować na przykład coś do picia, proszę pani?
1: Nie, dziękuję, bo wodę sobie też przyniosłam, kupiłam w Biedronce.
0: Razem chodzimy na kebaba. Wiecie dlaczego?

0: wow.
1: Źle okay. to mówisz.
0: Jak?
1: Baby, wow.
0: Wow.
1: A nie baby, takie baby, wow, baby, wow.
0: Wow, baby, wow. Bo ja akurat mam tak, że mi jest ciepło, ale trochę zimno. Bo ciepło, że Karol G pojawiła się w RMF Max, a zimno, bo już wiadomo, co pojutrze w prognozach. Oh. Poznajcie je razem z nami. Najbardziej aktualne prognozy za parę chwil w RMF Max. Bądźcie blisko. 13 za 20.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Harlem Globetrotter.

0: Bilety na stronie e-bilet.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
1: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
8: Monitorujemy na bieżąco pogodę dla Szczecina i dzisiaj nieco więcej chmur na niebie niż wczoraj. Możliwe dzisiaj przejaśnienia, ale nadal są dobre informacje pogodowe takie, że do 20 stopni w Szczecinie. Jeszcze cały czas można sobie chodzić na jakieś fajne spacery, liczyć kroki, wybierajcie się na Nordic Walking czy na rower. Korzystajcie dzisiaj, no bo jutro już ma popadać trochę deszcz i ma być delikatnie chłodniej do 17 stopni. Jak na październik nie jest tak źle.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: Beauty and the Beast, czyli klasyczna środa w pracy. Wy jesteście beauty, a bestią jest to wszystko, co musicie załatwić jeszcze przed pierwszą, a pierwsza za 4 minuty.
1: Jeszcze przed pierwszą musicie poznać szczere wyznanie Julii Wieniawy. Julia powiedziała, uwaga, moje ciało to narzędzie pracy.
0: Ula, narzędzie mówisz.
1: No, znaczy nie ja, Julka.
0: Dostałem kiedyś od żony skrzynkę z narzędziami i chyba tę skrzynkę kupiła na promocji, bo najlepszych narzędzi z tego, co mówisz, to w tej skrzynce niestety nie było.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: 13. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Flash o 13. Zaczynamy od pilnej informacji z Ostrołęki. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, podczas ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych.
7: W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki, wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie Plaży Miejskiej nad Narwią.
6: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Przed nami spotkanie nauki z biznesem.
8: Będzie panel dyskusyjny, na przykład właśnie od pomysłu do wdrożenia, gdzie wezmą udział w tym panelu nasi przedstawiciele, czyli nauki, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, nasz rzecznik patentowy, ale będą też przedstawiciele przemysłu. Będą wymieniali się poglądami, jak właśnie w realizacji zadań można się wspomagać. Kolejną rzeczą to będzie networking. Mamy ponad 20 wystawców, producenci maszyn, producenci narzędzi, ale będą mieli też okazję zobaczenia naszych laboratoriów. Mamy otwarte 15 laboratoriów.
6: Spotkanie już jutro w Centrum Zaawansowanego Wytwarzania ZUT przy ulicy Piastów 19. O wydarzeniu mówił organizator Zbigniew Cenkier, pełnomocnik rektora ZUT do spraw współpracy z przemysłem. Październik to miesiąc badań, a do promowania profilaktyki przyłącza się też Filharmonia w Szczecinie.
9: Zawsze poza koncertami symfonicznymi, na których prezentujemy dorobek kobiet kompozytorek, w których dyrygentkami czy głównymi artystkami, solistkami są kobiety właśnie, takim dodatkowym elementem zawsze jest jakiś element edukacyjny. W tym roku będzie to finał Marszu Różowej Wstążki, który odbędzie się 24 października właśnie w Filharmonii w Szczecinie, w holu.
6: Październik to nieprzypadkowy termin. Na całym świecie jest to bowiem miesiąc świadomości raka piersi. Koncerty symfoniczne pod hasłem Filharmonii 9 i 23 października w Szczecinie. O szczegółach opowiadała Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii. I ważne info dla mieszkańców północnych dzielnic Szczecina. Na osiedlu Żelechowa w Szczecinie trwa budowa nowego ciągu spacerowego o długości 238 metrów. Trasa połączy ulicę Widuchowską i Paproci, łącząc osiedla Żelechowa oraz Golęcino-Gocław. Nowy trakt zastąpi dotychczasowy leśny przejściowy szlak, ułatwiając dostęp do boisk przy ulicy Paproci. Dzisiaj zdecydowanie przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne w Szczecinie. Prawdziwa złota jesień w październiku. A już za moment aktualna i sprawdzona prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Możliwe dzisiaj przejaśnienia, ale przewaga chmur na niebie i do 20 stopni. Nadal można ubrać jakiś fajny jesienny sweter i korzystać z tej pięknej złotej jesieni. Temperatury nam dopisują w Szczecinie. Korzystajcie już dzisiaj, bo niestety jutro opady deszczu w prognozie pogody dla Szczecina. Już jutro na termometrach do 17 stopni. No i tutaj zdecydowanie przydadzą się parasolki. A dzisiaj momentami niskie ciśnienie.

0: istnienie, więc czas na dobrą kawę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: Właśnie uruchomiliśmy zegar. Tak, uruchomiliśmy szczęśliwy zegar, który odmierza równo 5 minut. Ostatnie 5 minut na to, by zgłosić się do gry i wygrać w najbliższym finale, który już za parę chwil. Równo 1 140 000 zł.
4: Dlatego teraz, właśnie teraz złap za telefon i wyślij SMS-a na nasz nowy numer 7467 za 4,92, a w treść tej wiadomości wpisz hasło MAX.
3: Wyślij MAX na 7467 albo zgłaszaj się przez nasze www.rmfmax.pl i jak wygrasz 1 140 000 zł, to będziesz drugim słuchaczem, który wygrał 1 140 000, bo pierwsza była Magda.
5: O Boże!
3: I to się zdarzyło równo rok temu.
4: Jeżeli chcesz, żeby dzisiaj z dobrymi wiadomościami zadzwonił do ciebie Mateusz Opyrchał, to naprawdę teraz zgłaszaj się do złotej kumulacji.
3: MAX 7467.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: No to jedziemy z sejfami, złota kumulacja się kłania i pytanie, kto będzie po drugiej stronie? No właśnie, 6 sygnałów tylko czekam. Pamiętajcie o tym, żeby odbierać jak najszybciej. Jeśli weszliście do gry, to rozumiem, że teraz macie naładowany telefon.
2: Tu poczta głosowa plusa 601.
1: A taki byłem pozytywnie nastawiony, prawda? Tak bardzo chciałem z kimś z was porozmawiać. Tak często mówiłem, że dzisiaj dwie szanse na 1 140 000. No i jedna już za nami właśnie. 1000 złotych wysyłam. Tak absolutnie nie miało być. To nie miało być 1000. To miała być, no, gruba forsa. Natomiast też 1000 jest fajny, bo ktoś z was tego 1000 przed chwilą nie miał, a proszę bardzo, teraz ma. 1000 złotych wysyłam, plus przytulasy mocne, bo nie udało się porozmawiać z różnych powodów. Być może ktoś po prostu był zajęty i wyłączył telefon. Słuchajcie, nic straconego, jak to mówią, bo obiecaliśmy dwa finały dzisiaj w złotej kumulacji, także, no, ja słowa dotrzymuję oczywiście. Drugi finał przed nami, pierwszy dzisiaj, finał złotej kumulacji za nami, a po 16 uśmiecha się do was ponownie 1 140 000. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Będzie druga szansa na 1 140 000 złotych. Jeszcze dzisiaj po 16 kolejny finał w złotej kumulacji. No i trzeba dać sobie szansę na to szczęście.
4: Odbierajcie telefony, jeśli jesteście w grze, i wysyłajcie zgłoszenie, by zagrać o 1 140 000. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467.
3: 4,92 kosztuje taka wiadomość, ale wchodzić możecie też przez www.rmfmax.pl.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
5: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
4: Nie żartuj, tylko otwórz ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo, zamiast szukać w necie.
5: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
4: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: lecą sobie hity na maksa. Fura hitów na maksa. A nawet Furtado hitów na maksa. 28 minut i godzina 14. Są rzeczy, o których powinniście wiedzieć. Siedzicie sobie spokojnie w pracy, słuchacie RMF Max, super, ale wrócicie do domu i wtedy się zacznie.
1: Nowość w polskiej gospodarce to się nazywa ekonomia kanapowa. Kupujemy z kanapy wszystko, od jedzenia, przez ubrania, po elektronikę, wszystko.
0: Siedzisz sobie, klikasz, zamawiasz, kurier potem przynosi.
1: No.
0: Ekonomia kanapowa. I najważniejsze, żeby ta kanapowa ekonomia nam nie zasłoniła spraw łóżkowych, nie?
2: Max.
0: Nowość teraz poleci. Wasted.
1: No.

0: pada. A pada, ale jeszcze nie zimno. To od jutra. Zimno i pada, to już pojutrze.
1: Tak mówią nasze prognozy, ale eksperci w tym temacie za moment.
0: Max. Zostańcie, by poznać najbardziej szczegółowe ze wszystkich prognoz.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Carrack zadbano o twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru po oklejanie i zabezpieczenie antykorozyjne podwozia również w usłudze door-to-door. Carrack Szczecin 117 www.carrack.pl.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
2: Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
5: Możliwe dzisiaj przejaśnienia, ale przewaga chmur na niebie i do 20 stopni. Nadal można ubrać jakiś fajny jesienny sweter i korzystać z tej pięknej złotej jesieni. Temperatury nam dopisują w Szczecinie. Korzystajcie już dzisiaj, bo niestety ale jutro opady deszczu w prognozie pogody dla Szczecina. Już jutro na termometrach do 17 stopni. No i tutaj zdecydowanie przydadzą się parasolki. A dzisiaj momentami niskie ciśnienie, więc czas na dobrą kawę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: Najlepsze hity na maksa do pracy podrzucamy wam po południową porą i przynosimy dobre wiadomości, bo jutro będzie taniej.
1: Ale super, 6,83, benzynka 7,74 za diesla, więc trzeba dzisiaj koniecznie wyjeździć to droższe paliwo, zrobić miejsce na tańsze. Najlepiej pojechać na zakupy, a za tą finansową nadwyżkę coś sobie kupisz.
0: Dwie bułki na przykład.

0: Reklama.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź 1000 ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
1: Najnowsze informacje zebrał Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Szczecin.
1: Szczecińska prokuratura okręgowa ujawniła szczegóły dotyczące wczorajszych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.
3: Prokurator w ramach prowadzonego śledztwa będzie badał, czy zachowanie Rzecznika Praw Dziecka polegające na rozpoczęciu postępowania przed organami ścigania doprowadziło do odebrania rodzicom dzieci i umieszczeniu kilkuletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, które mogły być dowodem rzeczowym w tej sprawie. Chodziło o dokumentację i o przedmioty elektroniczne.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. W Morskim Centrum Nauki czeka na Was fajna wystawa o lataniu.
4: Sam jego rozmiar robi ogromne wrażenie, bo skrzydła mają powierzchnię 14 metrów kwadratowych, a sama konstrukcja waży jedyne 20 kg, a nasz egzemplarz dodatkowo nie jest w całości pokryty materiałem, dlatego można dokładnie przyjrzeć się szkieletowi tej całej maszyny. Oprócz szybowca mamy również bardzo realistyczne popiersia braci Otto i Gustawa Lilientalów oraz materiały fotograficzne, które prezentują ich pierwsze próby lotu i ich pierwsze konstrukcje.
1: Mówiła Marta Krzywda z MCN-u. A w Bibliotece Głównej Politechniki Morskiej w Szczecinie powstała nowa strefa do odpoczynku wśród zieleni. To zielony oddech, czyli kącik pełen żywych roślin, w którym pracownicy, studenci i goście mogą odciąć się od wielu zewnętrznych bodźców i na przykład zanurzyć w lekturze.
5: Będą prelekcje dla wszystkich od tego najniższego szczebla edukacji, czyli wczesnej edukacji przedszkolnej, edukacji szkolnej, po seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku. Także w każdym wieku będzie można tutaj posłuchać właściwie o takim dobrostanie wypływającym z roślin i z przebywania wokół roślin. Widzę skrzydło kwiat na pewno. One niektóre będą kwitły.
1: Mówiła doktor inżynier Izabela Bodus-Olkowska, prorektor Politechniki Morskiej. Zostańcie z RMF Max już za moment. Aktualna pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Słońce wygląda nieśmiało. Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne jednak nam się dzisiaj przydadzą. Momentami chmury, momentami słońce, więc pogodowo trochę w kratkę. Ciśnienie też momentami się waha. Czas na jakąś dobrą jesienną kawę. Jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj, to maksymalnie do 20 stopni. Pod wieczór temperatura spadnie do 14 kresek, a w nocy dzisiaj do 10. Jutro o poranku 15 na termometrach. A w ciągu dnia trochę popada deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Hity na maksa.
8: 40 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych, którymi będzie można jeździć za darmo po całej Europie.
9: No i powiemy wam, jak można je zdobyć. No a przy okazji postaramy się, żebyście wysłuchając RMF Max wygrali milion.
10: RMF Max.
9: 1 140 000. Fajnie, co?

0: Ale ekstra jest to pianinko. No ciężko było wnieść fortepian na piętro, na którym pracujecie, ale najważniejsze, że Marlon Hofstadt potrafi na nim grać i to pięknie słychać w RMF Max.
1: Bilety na pociąg za darmo. 40 tysięcy konkretnie darmowych biletów na takie podróże po krajach Unii Europejskiej.
0: Ekstra.
1: I żeby sobie pojechać na tego Erasmusa Plusa, to trzeba mieć 18 lat, trzeba być obywatelem Unii i jeszcze rozwiązać taki krótki quiz.
0: To w ramach takiego projektu Discovery EU, także proszę tam zaglądać, proszę sprawdzać. Mówi wam o tym RMF Max i w tym quizie erasmusowym jest takie jedno trudne pytanie. To jest w ogóle najtrudniejsze i najgorsze pytanie, jakie można dostać na Erasmusie. Kiedy wrócisz? A drugie, koleżanka mi mówiła, ile masz lat?

0: Magda otworzyła sejf. Otworzyła sejf i wygrała
1: 1 140 000 zł!
2: A my już jesteśmy przygotowani, żeby też się tak cieszyć, bo dzisiaj w rocznicę tej wygranej to ty możesz być Magdą i wygrać 1 140 000 zł.
0: Uwaga, podajemy instrukcję obsługi 1 140 000. Żeby wygrać 1 140 000, trzeba na przykład teraz SMS o treści MAX wysłać na numer 7467. MAX na numer 7467 albo przez nasze www.rmfmax.pl.
2: A dzisiaj mamy w kalendarzu 7 dzień października. Siódemka jest szczęśliwa, więc przez 7 najbliższych minut będziemy mnożyć wasze zgłoszenia razy 477.
0: A jak się bawić, to z 777 jeszcze czwórką z przodu, to będzie 477 razy każde zgłoszenie. Jeżeli chcecie wejść do finału, to teraz jest ten najlepszy moment, bo już tylko 6 minut zostało na to, by wysłać SMS o treści MAX na 7467. 4,92 kosztuje ten SMS. MAX wysyłajcie na 7467, by po 16 wejść do finału, otworzyć safe i tak jak Magda wygrać
1: 1 140 000 zł!
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. I po reklamie.

0: Zakochałem się od pierwszego słyszenia w tym numerze. To była Margaret w RMF Max.
1: Kto chciałby żyć długo?
0: I szczęśliwie. Ja.
1: Bo jest, tak, jest nowa recepta na długowieczność. Posłuchaj uważnie. Chodzenie po schodach, prace w ogrodzie, noszenie zakupów w rękach, prace kuchenne, sprzątanie, robienie prania, odkurzanie i mycie podłóg.
0: Czyli żeby żyć długo, to trzeba sobie pomagać w obowiązkach domowych.
1: Tak.
0: Z tego, co słyszę. Dobra wiadomość, wreszcie nie będziemy tego musieli robić sami, prawda panowie?
1: Dobry żart.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Carrack zadbamy o Twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru po oklejanie i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia również w usłudze door-to-door. Carrack Szczecin 117 www.carrack.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
8: Słońce wygląda nieśmiało dzisiaj, okulary przeciwsłoneczne jednak nam się dzisiaj przydadzą. Momentami chmury, momentami słońce, więc pogodowo trochę w kratkę. Ciśnienie też momentami się waha. Czas na jakąś dobrą jesienną kawę. Jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj, to maksymalnie do 20 stopni. Pod wieczór temperatura spadnie do 14 kresek, a w nocy dzisiaj do 10. Jutro o poranku 15 na termometrach. A w ciągu dnia trochę popada deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ale nam się świetna nowość trafiła. Paco Amoroso i Pink Panthers, Sexy Magic w RMF Max. 5 minut i 15.
1: Koniecznie sprawdźcie naszego Instagrama, bo tam wjechało coś fajnego.
0: Zwłaszcza dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby Aśka do nich choć raz w życiu zamrugała. Asia wytłumaczyła, dlaczego to się tak rzadko zdarza.
1: Koniecznie sprawdźcie nasze sociale.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W 29. urodziny

0: Carrefour. W sumie najlepszy.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Monika Kołutowska, a to jest Flash w RMF Max Szczecin. Flash o 15. Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole, zranił też dwie osoby poza placówką.
2: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie.
1: Zabezpieczany jest także miejski monitoring, dodaje Krzysztof Zasada. Do szpitali trafiło w sumie 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Przyszedł do szkoły z przedmiotem przypominającym broń. Na szczęście nie doszło do żadnej niebezpiecznej sytuacji, ale i tak 18-latek ze Szczecina został zatrzymany przez policję. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter Dawid Siwek.
3: Kilka dni temu policjanci z Polic otrzymali zgłoszenie, że w jednej ze szkół ponadpodstawowych pojawił się młody mężczyzna, który miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Mundurowi od razu zaczęli wyjaśniać sprawę.

0: IPJM w portach całego świata oraz codzienną pracę marynarzy i pracowników lądowych. W Szczecinie w Domu Kultury 13 Mus otwarto wystawę Dom, który rośnie, inspirowaną miejscem działalności Joanny Kulmowej i Jana Kulmy w Strumianach. A w niedzielę Pogoń Szczecin zagra z Koroną Kielce w różowych strojach, promując profilaktykę raka piersi, mecz na Stadionie Miejskim imienia Floriana Krygiera. Rozpocznie się o godzinie 17.30. Czy w Szczecinie przybywa turystów?
1: To, że Szczecin słynie z wydarzeń tych wodnych, morskich, to już nie wiedzą wyłącznie mieszkańcy, bo na Dniach Morza, które organizowane były w czerwcu, kiedyś lat temu 7-8, liczba odwiedzających sięgała około 150 tysięcy, z czego 3/4 osób to byli mieszkańcy Szczecina. Dzisiaj przy żaglach mówimy o liczbie 450 tysięcy, z czego mieszkańcy stanowią wyłącznie nawet nie 1/3 tej liczby.
0: Mówiła o tym Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. A za chwilę sport i Krzysiek Chwaliński.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Popołudniowy flash sportowy RMF Max otwiera tenis. Mamy dobrą i złą wiadomość. Najpierw ta lepsza. W Pekinie Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale China Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Amerykankę Iwejowicz. Niestety Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś trzecia kolejka Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wieczorem kluczowe mecze polskich drużyn o 20.45 rozpocznie się spotkanie Industrii Kielce z ST Magdeburg oraz Orlen Wisły Płock z Wardarem. Jest najnowszy ranking FIFA. Piłkarska reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w międzynarodowej klasyfikacji Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem Mistrzowie Świata Hiszpanie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Każdy, kto choć trochę uwielbia jesień, no to cieszy się z tej aury, którą mamy w Szczecinie. Trochę chmur, ale też i trochę słońca i trzeba przyznać, że gdzieś tam, jak są te liście piękne, przebarwione do tego słońca, no to ta jesień wydaje się bardziej znośna. No i przy takich temperaturach w październiku to zdecydowanie trzeba postawić na jakiś spacer. Dzisiaj 20 stopni w Szczecinie, pod wieczór 14, a w nocy do 10.
4: Szalona akcja, miliony Polaków wracają dziś do pracy po raz pierwszy bez Messiego w reprezentacji Argentyny.
5: To zmienia wszystko.
4: Wszystko to zmienia w ogóle. Jest
5: absolutnie.
4: Inaczej,
5: absolutnie. Nasze życie już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Ale za to my jesteśmy tutaj nadal od 15 do 18. Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć.
4: Siemano.

0: To jest po prostu idealny numer na ten moment w pracy, kiedy już masz totalnie wyluzowane. Zara Larsson.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jak masz wyluzowane. To jest nowe sformułowanie, nie słyszałem go jeszcze. Myślałem, że inne padnie, ale na szczęście padło to.
0: Wiesz, to się główka pracuje cały czas.
2: RMF Max, kanał nadawczy z wami. I dziś pytamy o jedno zdarzenie, które chcemy, żebyście nam napisali na Messenger RMF Max. I teraz uwaga, możecie wybrać zdarzenie albo ze swojego życia, albo z serialu, który aktualnie oglądacie, a my będziemy obstawiać, które jest które.
0: Tak, i być może zadamy jeszcze dodatkowe pytania, żeby to stwierdzić, ale jesteśmy bardzo ciekawi, co nam przyślecie, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max. Jedno zdanie. I to może być albo wydarzenie z twojego życia, albo coś, co widziałeś ostatnio w serialu.
2: Tymczasem MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max jest 15:10. No seriale i życie czasami są zaskakująco podobne do siebie.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: Post Malone.
1: To on.
0: Z piosenką Słoneczniczki. Sunflower, 15.17 w RMF Max. Jesteśmy oczywiście cały czas z wami. Cały czas zbieramy wasze zgłoszenia do naszej zabawy, w której weryfikujemy, czy coś się zdarzyło naprawdę, czy w serialu. Wysyłacie jedno zdarzenie, a my to potem mamy ustalić. Ale to, co teraz wam powiem, to się wydarzyło naprawdę. Policja w Gdańsku postanowiła walczyć, i to bardzo mocno, z gangiem kukuryniarzy, czyli małolatów, którzy panoszą się hulajnogami po chodnikach.
1: Piękna nazwa w ogóle. Tak. Jakby nie wiem, jak pomóc, nie wiem, jak rozwiązać ten problem w Gdańsku, ale domyślam się, jak będzie się nazywała kolejna kolekcja pluszaków w Biedrze.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: tak można jechać z pracy, tak można też pracę kończyć. Mozzie Man i Underneath the Blue w RMF Max, a my będziemy teraz na tropie. Na tropie zagadki, którą sprawiła nam Klaudia.
1: Siemanko, Klaudia.
2: Cześć.
1: Klaudia, potrzebujemy, żebyś opowiedziała nam pewne zdarzenie. Cały czas nie wiemy, czy ono się wydarzyło w serialu, który aktualnie oglądasz, czy w twoim życiu, ale słuchacze muszą też to usłyszeć.
2: Więc w krótkim, że tak powiem, w krótkiej historii. Grupa znajomych...
1: A poczekaj, Klaudia, poczekaj, tak? Bo ja ci muszę zrobić klimat, mogę?
2: Dobra, jasne.
1: Teraz opowiadaj.
2: Teraz zaczynam. Grupa znajomych, niekoniecznie znających język niemiecki, znajduje się aktualnie w Berlinie. Wśród tej grupy znajomych jedna z tych osób troszkę bardziej ogarniająca język, troszkę bardziej, że tak powiem, troszkę więcej mająca przy sobie w tym momencie gotówki, postanawia nagle wejść do pociągu i zapytać znajdujących się w środku osób, czy ten pociąg aby na pewno jedzie w kierunku Aleksanderplatzu, po czym drzwi pociągu zamykają się i pociąg odjeżdża.
1: I reszta, nieznająca języka i nie mająca gotówki, zostaje na dworcu, tak?
2: Zostaje na dworcu, dokładnie tak.
0: Dobra.
2: I tylko odjeżdżające oczka tej osoby, która wsiadła do pociągu.
0: Klaudia, to jak ta osoba miała na imię?
2: Ta osoba miała na imię Klaudia.
0: Okej, okay, ale nadal nie wiemy, czy to ty, czy to serial.
2: Oczywiście, że tak.
1: Znaczy, kurczę, jednak trochę mnie... Byłby to jednak absurdalny zbieg okoliczności, gdyby Klaudia obserwowała...
0: Polskiego serialu takiego nie znam, więc to chyba było twoje życie i ty, co?
1: Klaudia, ja też obstawiam, że...
2: Dokładnie.
0: I co ty tam...
2: Osobiście odjechałam. Całe szczęście, że nie był to pociąg pośpieszny, który jechał z tego przystanku na drugą stronę Niemiec, tylko zatrzymałam się przystanek dalej i całe szczęście, że udało się z grupą skontaktować.
0: No i brawo.
1: Czyli grupa cały czas żyje, ma się dobrze.
2: Mają się dobrze, jedna z tych osób jest teraz moim mężem.
0: Proszę, jakie zakończenie! Musicie zrobić z tego serial, naprawdę.
2: No oczywiście, że tak.
1: Proszę bardzo, guten Morgen.
2: Guten Tag.
0: Silva Bamba teraz w RMF Max, a my wracamy za chwilę, tutaj kanał nadawczy.

0: Hajdżmata R&B i 15.40 w RMF Max.
1: Michał.
0: Co?
1: Volvo można wygrać.
0: Właśnie... No można, no właśnie chciałem tak. powiedzieć, że można.
1: Ola mi powiedziała przed chwilą, słuchajcie, Volvo jest do zgarnięcia i 1 140 000 złotych dzisiaj w sejfach, w złotej kumulacji.
0: No wiem, bo mi wcześniej już powiedziała. No,
1: ja zawsze się ostatnio dowiaduję, tak?
0: Ale tak, pani Ola oczywiście nam przekazała ważne informacje. Volvo dla was do wygrania, jeżeli wyślecie SMS na 7467 za 4,92 z VAT, wchodzicie do gry nie tylko w złotej kumulacji o ponad 1 000 000 złotych, ale każdy SMS zagra też o Volvo XC40.
1: Tylko to nie jest tak, że wiecie, że to się dzieje cały czas. To się dzieje tylko teraz, więc trzeba wysłać hasło Max SMS-em pod 7467. W ten sposób macie szansę wejść do dzisiejszego finału, który już po godzinie 16. Nie ma na co czekać, bo zapomnisz. Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
5: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
4: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
5: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
4: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.

0: chcemy to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Każdy, kto choć trochę uwielbia jesień, no to cieszy się z tej aury, którą mamy w Szczecinie. Trochę chmur, ale też i trochę słońca i trzeba przyznać, że gdzieś tam, jak są te liście piękne, przebarwione do tego słońca, no to ta jesień wydaje się bardziej znośna. No i przy takich temperaturach w październiku to zdecydowanie trzeba postawić na jakiś spacer. Dzisiaj 20 stopni w Szczecinie, pod wieczór 14, a w nocy do 10.

0: Oskar Sims w RMF Max. Za 6 minut będzie 16 i w sumie tego nie było w planach, ale pomyśleliśmy z Michałem, że będziemy mili, tacy fajni, żebyście jeszcze mieli szansę i żebyście wiedzieli, o co gra się toczy. Dzisiaj w złotej kumulacji 1 140 000 złotych, bo dokładnie tyle w zeszłym roku o tej samej porze wygrała Magda, ale to nie koniec atrakcji.
1: Volvo XT40 właśnie zamajaczyło na horyzoncie. 16 października ono jest do wygrania, ale już dzisiaj każdy SMS, który wyślecie, wchodzi do gry nie tylko o te 1 140 000, ale też o to Volvo XT40. Także dajecie sobie tak jakby szansę na dwie różne wygrane.
0: Pięknie to brzmi. Więc teraz nic, tylko słać. Max SMS-em na 7467 za 4,92. Wszystkie szczegóły i zgłoszenia też na rmfmax.pl.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
13: I po reklamie.

0: to me.
1: Asia,
2: Ania,
1: Martyna.
3: Hi, I'm Ariana Grande.
4: Hi everybody, it's ATB here.
5: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98.4 FM.
8: Szesnasta. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. W Polsce jest za mało fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, uważa Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. Zdaniem eksperta te urządzenia są zbyt wolno instalowane na polskich drogach.
9: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy.
8: Dodajmy, że od przyszłego roku mandaty z fotoradarów mają być skuteczniej ściągane, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.
7: Słuchacie RMF Max Szczecin.
8: Zielony oddech to nowy kącik w Politechnice Morskiej w Szczecinie.
10: Będą prelekcje dla wszystkich, od tego najniższego szczebla edukacji, czyli wczesnej edukacji przedszkolnej, edukacji szkolnej, po seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku. Także w każdym wieku będzie można tutaj posłuchać właściwie o takim dobrostanie wypływającym z roślin i z przebywania wokół roślin.
11: A co to są tutaj za rośliny?
10: Nie do końca znam się na wszystkich kwiatkach. Widzę skrzydło kwiat na pewno. One niektóre będą kwitły na biało i są palemki.
8: Całość dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, mówiła dr inżynier Izabela Bodus-Olkowska, prorektor Politechniki Morskiej do spraw kształcenia i rozwoju. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, mówiła dr inżynier Izabela Bodus-Olkowska, prorektor Politechniki Morskiej do spraw kształcenia i

0: Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Filharmonia to akcja Filharmonii w Szczecinie, specjalnie w październiku.
1: Chcemy zaprezentować też kobiety na scenie i w muzyce klasycznej, i w muzyce symfonicznej, bo no prawda jest taka, że to jednak mężczyźni stanowią większość. W ramach Filharmonii przygotowaliśmy dwa takie koncerty. 9 października dyrygować będzie Katarina Morin, a solistką będzie wiolonczelistka Yol Sun, a z kolei 23 października z naszą orkiestrą symfoniczną wystąpi skrzypka. Paczka Noa Witrzew.
0: 24 października w Filharmonii Metę będzie miał Marsz Różowej Wstążki, mówiła Katarzyna Plater-Zyberg.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Mam nadzieję, że korzystacie z tej pięknej złotej jesieni, którą mamy obecnie w Szczecinie. Słońce, może trochę chmur na niebie, ale przewaga jednak tego słońca sprawia, że prawdziwą mamy złotą jesień w Szczecinie i aż chce się wyjść na spacer albo na rower. Korzystajcie, bo dzisiaj do 20 stopni w Szczecinie. Wystarczy jakiś krótki rękaw, na to delikatny sweterek, no i już macie gotowy outfit na jesień w naszym mieście. Jutro do 17 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
4: No i proszę, już 4 minuty prawie po 16. Jak brzmi środa w studiu RMF Max? Bo jest nas więcej.
5: A jak brzmi środa w waszym samochodzie, który jedzie właśnie do domu? Możecie oczywiście wysłać tam głosówkę na Messengerze RMF Max. 16.4, siemano.
4: Dobrze brzmi też Fastboy Music Sounds teraz w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka, kanał nadawczy. Cześć!

0: Somber, my body isn't ready w RMF Max, 13 minut po 16. Tak was w sumie na luziku, na szybko zapytaliśmy, jak wam brzmi ta środa teraz w pracy o tej porze albo w drodze z pracy. No i co tam przyszło, Michał?
1: Radości w drodze do domu. Juhu, korki.
2: Wow.
0: Ale można chyba jeszcze bardziej optymistycznie, czy co?
2: Można wiele razy z rzędu powtórzyć sobie juhu. Szybko. Co jeszcze?
3: Środa, la la la la la.
0: Początek mi się podobał, końcówka mnie zaniepokoiła. Bardzo, ale jest okej.
2: Właśnie ta środa tak eskaluje, mam wrażenie, tak? To jest
0: Metafora środy po prostu, tak w całości.
2: Dokładnie, tego jak rozwijają się zazwyczaj środy, posłuchajmy tego jeszcze raz.
3: Środa, la la la la la la.

0: Tak też brzmi środa w RMF Max. Robin Schulz i Take It Slow. Ale takie rzeczy tylko dzisiaj się mogą wydarzyć. Nie milion, a 1 140 000 złotych w jednym z sejfów złotej kumulacji. Bo dokładnie tyle Magda wygrała rok temu.
1: I historia lubi się powtarzać. Jakby spójrzmy sobie prawdzie w oczy.
0: Możecie powtórzyć historię Magdy, wchodząc teraz na rmfmax.pl, bo Magda tak zrobiła. Potem do niej zadzwonili. Dzisiaj dzwonią Ola Filipek i Olek Sikora. Wybieracie sejf, no i być może trafi się właśnie ten, w którym 1 140 000 złotych.
1: Ale my też tak gadamy, ile do wygrania nie powiedzieliśmy, jak do gry wejść.
0: A, faktycznie, masz rację. No to dobra, to najpierw czas, bo czasu mało. 10 minut, tak mniej więcej macie, więc trzeba chwycić telefon teraz i wysyłać hasło Max na 746767, wiecie o co chodzi, za 4,92.
1: Musiałaś.
0: Na rmfmax.pl też można jak coś. Tylko szybciutko, bo za chwilę finał złotej kumulacji.
1: A potem telefony odbierajcie, bo jak Ola i Olek dzwonią, to trzeba odbierać. 1 140 000 złotych dziś może wygrać ktoś z was.
0: Nie róbcie nam przykrości. Odbierajcie telefony. rmfmax.pl, tutaj wszystkie szczegóły.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Takiego finału Złotej Kumulacji nie było dawno. 1 140 000 złotych. Za chwilę, mamy nadzieję, komuś wręczymy tak ogromne pieniądze. Dzwonimy do szczęśliwej osoby. Jak zawsze, zgodnie z regulaminem, czekamy 6 sygnałów.
2: I tak niewiele nas dzieli od tej wyjątkowej chwili. Czekamy 6 sygnałów, mamy nadzieję, że ktoś...
1: Nie tak się umawialiśmy. Zawsze was prosimy, żebyście mieli telefon przy sobie, żeby on był włączony, jak już wyślecie SMS-a.
2: Dobrze, to teraz tak. No bo regulaminowo wręczamy komuś 1000 złotych na pocieszenie. To jest bardzo ważna sprawa. No i życzymy wszystkiego dobrego, bo to różne sytuacje losowe wpływają czasem na to, że nie odbieramy telefonu. Ale zapamiętajmy to wszyscy w tym momencie. Umówmy się tak, jak już wchodzicie do gry, jak wysyłacie SMS-a, zadbajcie o to, żeby telefon był w zasięgu, włączony, a najlepiej ustawcie przypomnienie albo poproście kogoś, żeby przypomniał wam, że warto odbierać telefony. Wszystkie, jak leci, bo szkoda przegapić taką okazję.
1: No niestety, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Tak kończymy środę w Złotej Kumulacji, ale ten tydzień dopiero się rozkręca. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: No tak jak Ola i Olek powiedzieli, telefony nie mogą być wyciszone. W tym momencie je sobie odciszcie. No bo jakie jest ryzyko? Co, na spotkaniu wam zadzwoni? Trudno. A trzeba odbierać, jak dzwoni Złota Kumulacja.
4: Trzeba odbierać, bo jutro jak wybierzemy twój numer, to z pustymi rękami nie puścimy. 1000 za odebranie. W sejfach minimum 5000, ale jest też 1000 do zgarnięcia.
3: Daj się wylosować i wyślij teraz SMS na 7467 o treści MAX za 4,92 z VAT albo wyślij to przez rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Mam nadzieję, że korzystacie z tej pięknej, złotej jesieni, którą mamy obecnie w Szczecinie. Słońce, może trochę chmur na niebie, ale przewaga jednak tego słońca sprawia, że prawdziwą mamy złotą jesień w Szczecinie i aż chce się wyjść na spacer albo na rower. Korzystajcie, bo dzisiaj do 20 stopni w Szczecinie. Wystarczy jakiś krótki rękaw, na to delikatny sweterek, no i już macie gotowy outfit na jesień w naszym mieście. Jutro do 17 stopni.

0: Lickely i I Follow Rivers. Nigdy nie mogłem zrozumieć, o co chodzi do końca w tym tytule. Czy ona śledzi rzeki, tak?
1: Że może rzeką śledzi.
0: A może śledzi rzeką?
1: No, w każdym razie...
0: Albo rzekomo.
1: Rzekomo?
0: Rzekomo.
1: To mi się podoba najbardziej.
0: A jeżeli was ktoś śledzi, może być to szpieg.
1: Może być to szpieg, bo w brytyjskim MI6, słuchajcie, się porobiło podobno.
0: Słuchajcie, brytyjskie MI6 jest w strasznym popłochu. No bo zatrzymali takiego niemieckiego agenta i się teraz obawiają, czy ich agenci wywiadu nie zostali przypadkiem wszyscy naraz zdekonspirowani.
1: A? Brzmi jak fajna tajemnica. To słuchajcie, no nie powiem wam, czy ja się naprawdę nazywam Borycka, Justyna Borycka, ale jak jutro nie pojawię się w pracy, to będą znaki.
0: No proszę. Prawda, dobrze. Słuchajcie, a wy jesteście w każdym razie RMF Max. Słuchacze. RMF Max. I was zapraszamy już za moment, bo zagadkowa środa wjeżdża jak zawsze w środę po południu i potrzebujemy tych najtęższych umysłów w RMF Max, żeby tę zagadkę rozwikłać.
1: Agentów już... specjalnych po prostu.
0: No właśnie, tych zdekonspirowanych, niezdekonspirowanych, zdepracowanych, zdemotywowanych i wszystkich tak naprawdę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Szczecin Enea Arena 13 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła 17, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Taki październik w górach nie zdarza się często. Wysoko leży już śnieg, ale niżej jest tak ciepło i słonecznie, że turyści czują się jak w wakacje.
2: No, widzę krótkie spodenki, krótki rękaw. Spodziewajcie się Państwo takiej pogody w październiku?
3: No nie, w październiku to nie.
2: I to w Tatrach.
3: Piękna pogoda, tak.
2: Czyli jak w lecie prawie.
3: Tak jest, nawet lepiej.
4: Był zamierzony ze względu na naszą sesję poślubną, ale nie spodziewaliśmy się takiej pogody.
2: To może taki prezent po prostu.
4: Chyba tak.
1: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: W Szczecinie w Starej Rzeźni rozpoczęła się 9. edycja Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Spotkania skupiają się na doświadczeniach, współpracy samorządów, bezpieczeństwie oraz wspólnych działaniach po obu stronach Odry. Jutro część wydarzeń odbędzie się w Pałacu w Ostoi. Wracamy do szczegółów finansowania mostu Kłodnego.
5: Kolejność jest taka.
1: W obu stronach Odry. Jutro część wydarzeń odbędzie się w Pałacu w Ostoi. Wracamy do szczegółów finansowania mostu Kłodnego.
5: Kolejność

0: Anna, Park Kasprowicza. Będziemy wspierać naszych pacjentów, będziemy się dobrze bawić, będzie można zjeść coś dobrego, będzie dużo atrakcji dla dzieci, no i trochę się zmęczyć na tym głównym biegu. Bieg główny startuje o godzinie 12, od godziny 11 są biegi dla dzieci na krótszych dystansach.
1: To wydarzenie, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla Kliniki Hematoonkologii Dziecięcej w Szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Rywalizacja wśród dorosłych odbędzie się na 5-kilometrowej trasie, ale pobiegną też młodsi. Dla nich przygotowano krótsze dystanse, mówiła Laura Chuchla, lekarz z Kliniki Hematoonkologii Dziecięcej Szpitala przy Unii Lubelskiej. A nowy ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów z chorobami otępiennymi rozpoczął działalność w Szczecinie przy ulicy Wiosny Ludów. Placówka powstała w budynku po dawnej aptece i od początku października przyjmuje podopiecznych. Obecnie korzysta z niej 3 seniorów, a docelowo ma być ich 15. W ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Celem placówki jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych. Nabór uczestników trwa, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30. A już za moment aktualna i sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina. Dzisiaj zdecydowanie przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Monitorujemy na bieżąco pogodę i okazuje się, że dzisiaj pogoda trochę w kratkę, na termometrach do 20 stopni, słońce i trochę chmur na niebie i tak na zmianę. Kierowcy, miejcie okulary przeciwsłoneczne, przydadzą wam się. No i chyba to jest dobra wiadomość dla każdej jesieniary, że do outfitu możecie dołożyć te okulary przeciwsłoneczne i korzystajcie, wychodźcie gdzieś tam na spacery na Jasne Błonia do Parku Kasprowicza. Dzisiaj bez opadów deszczu i całkiem przyjemnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
4: RMF Max. Dzień dobry, już po 17:00 i co, jakoś tak przyjemniej o tej porze, prawda?
5: Oczywiście, że przyjemniej, bo wiadomo, że wreszcie szara komórka zostanie pobudzona czym innym niż pracą.
4: O to chodzi, od tego macie nas, czyli kanał nadawczy w RMF Max. Temper City już gra, za chwilę wjeżdża zagadkowa środa i dzisiaj zagadka będzie oparta na faktach autentycznych, jak to mówią. Będzie zdjęcie dokumentujące finał zagadki.

0: trudne się wylosowało.
1: No właśnie, jak zawsze, trudne się wylosowało. Zagadkowa środa jest już z nami. Nie przedłużajmy tego. Posłuchajmy zagadki na dziś.
2: Uwaga! Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Czy to jest mój kuzyn Marcin?
2: Nie jest to twój kuzyn Marcin.
1: Bo opis pasuje.
2: Biała czapeczka, tak?
1: Kwiaty. Oj, taki
2: i
1: dziwny.
2: Zawsze w tym samym miejscu, zawsze się nie rusza, tam stoi po prostu?
1: Po nim nigdy nie wiesz, czego się spodziewać po prostu.
2: Dziwny kuzyn, ale okej.
1: Okay. Messenger RMF Max, głosówki z innymi propozycjami niż mój kuzyn Marcin. Wysyłajcie śmiało, musimy się dowiedzieć, kto to taki, co to takiego.
2: Tak jest. Przypominam jeszcze raz szybciutko. Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Wymyślcie, a ja mam dla was coś, żeby się lepiej myślało.
2: Ładne się wylosowało.
1: Ale przygotowaliśmy. Co? Playlista dzisiaj doskonała. Coolio i Gangsta's Paradise to oczywiście od nas dla was. Jest 17:12. Dajcie sobie głośniej, myślcie nad zagadką. Czekamy na wasze głosówki. Messenger RMF Max.

0: Jakieś łączenie w mózgu Michała Siwka następuje teraz.
1: Właśnie dokładnie chciałem zaprezentować mniej więcej, jak brzmi mój mózg w tym momencie, próbując przetwarzać dzisiejszą zagadkę.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A zagadka na dziś brzmi tak. Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
3: Ja myślę, że to jest parapet.
0: Jak parapet?
1: Ja na przykład z parapetem jestem na pan, więc to się nie klei. Co jeszcze?
4: To pewnie będzie babka kiepska.
1: Ani na pan, ani na ty. Nie jesteś z babką kiepską.
0: No nie, no? Z babką kiepską się jest na babka.
1: Per babka. Dobra, słuchamy dalej. Znaczy, dla formalności. To nie były poprawne odpowiedzi.
0: To nie były.
3: Karolina widzi obraz.
0: No i tutaj już jesteśmy troszkę bliżej. Ale to jeszcze nie jest ta odpowiedź, więc przypomnę zagadkę, za chwilę rozwiązanie, więc zostańcie koniecznie z RMF Max i jeszcze można się załapać, jeszcze głosówki na Messengera można wysyłać. Uwaga! Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi w tych samych kwiatach, z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Teraz przyszło, czy to jest piwo?
0: Nie!

0: Dobrze rozbujana Karol G z nowej płyty Baby Wow w RMF Max. No wow, to są wasze odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pozwolę sobie odegrać scenkę. Justyna Borycka przychodzi do studia i mówi: nie, no dzisiaj to nikt nie zgadnie. Dzisiaj za trudne wymyśliłam. Dzisiaj takie wymyśliłam, że nikt na pewno nie zgadnie.
0: No i otóż rozpykaliście mnie. Ino roz, ale przeczytam
2: leży
0: jeszcze...
2: Leży na łopatach Borycka, ale to przypomni tą swoją niezgadywalną zagadkę.
0: Dobra, dobra, już tam. Bo to jest zagadka, słuchajcie, z życia
2: dobra,
0: wzięta.
2: Dobra, czytaj już, no.
0: Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi w tych z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
2: No to posłuchajmy tych poprawnych odpowiedzi, które miały nie przyjść.
3: Siema, u babci zawsze też to widziałam. To jest święty obraz papieża.
4: To jest papież. Na bank to jest papież.
5: Czyżby chodziło o obrazek z papieżem?
6: Może obraz papieża z jakimiś kwiatami?
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: No, udało się. Znaczy, zostawiłam małe podpowiedzi w tej treści, tak?
2: Cztery poprawne odpowiedzi. Już po prostu myślę, że pora, żebyś zamilkła.
0: Dobra, no. Ale obiecuję.
2: I pogratulowała naszym słuchaczom.
0: Gratuluję wam bardzo gorąco i chciałabym powiedzieć, że no wiadomości przyszło bardzo dużo, ale na wszystkie to trochę zajmie, ale na wszystkie odpowiem zdjęciem, żeby nie było, bo to jest sytuacja prosto z rzeczywistości.
2: Dokumentacja fotograficzna leci do was już za moment.
0: Na Messengerze.
2: A teraz leci do was Alan Walker.

0: 17.40, być może jeszcze gdzieś jedziecie coś załatwić, zastanawiacie się, jaka pogoda czeka was jutro, jak się obudzicie, no to prognoza już za momencik.
1: Prognoza za momencik, ale trzeba się szykować na cieplejsze kurteczki, bo podobno te ciepłe dni powoli się kończą, przynajmniej w najbliższym czasie.
0: No to posłuchajcie, co nas czeka, zaraz później dużo bęgerów, Dawid Podsiadło, później Kygo i Take Me Back.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Monitorujemy na bieżąco pogodę i okazuje się, że dzisiaj pogoda trochę w kratkę, na termometrach do 20 stopni, słońce i trochę chmur na niebie i tak na zmianę. Kierowcy, miejcie okulary przeciwsłoneczne, przydadzą wam się. No i chyba to jest dobra wiadomość dla każdej jesieniary, że do outfitu możecie dołożyć te okulary przeciwsłoneczne i korzystajcie, wychodźcie gdzieś tam na spacery na Jasne Błonia do Parku Kasprowicza. Dzisiaj bez opadów deszczu i całkiem przyjemnie.

0: Harry Styles w RMF Max. No bardzo miło się żegnać dzisiaj takim numerem.
1: As it was, powolutku dobiega końca i kanał nadawczy tak samo. Michał Siwek,
0: Justyna Borycka. My się słyszymy jutro po 15, a tymczasem zostańcie z RMF Max, bo za chwilkę wjeżdża tutaj Graba i też się będzie działo. Miłego.
1: Pa.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
4: Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska, witajcie. Uważność i odpowiednia reakcja mieszkańca pozwoliły zatrzymać pijanego kierowcę. Więcej nasz reporter Dawid Siwek.
5: Na policję zgłosiła się osoba, która przekazała, że na parkingu przed jednym ze sklepów w Szczecinie alkohol spożywał mężczyzna, który po chwili wsiadł do samochodu i odjechał nim. Zgłoszenie trafiło do wywiadowców, którzy od razu ruszyli w okolice wskazanego sklepu. Na jednej z pobliskich ulic zauważyli auto jadące zygzakiem i był to właśnie wskazany wcześniej pojazd. Dlatego od razu zatrzymali go do kontroli. Kierujący autem 51-latek wydmuchał ponad promil alkoholu. Dzięki zgłoszeniu mieszkańca pijany kierowca został zatrzymany i stanie przed sądem.
3: To jest RMF Max Szczecin.
4: Filharmonia w Szczecinie zamienia się w tym miesiącu w filharmonię.
6: To też już jest któraś nasza z kolei współpraca z Marszem Różowej Wstążki, kiedy panie po przejściu przez miasto kończą w filharmonii w Szczecinie. Tutaj u nas w holu będzie można podejść do stoisk edukacyjnych, poćwiczyć jak co roku samobadanie piersi, ale też dla panów samobadanie jąder. Dochodzimy w tym momencie do tego elementu edukacyjnego, czyli debaty poświęconej zdrowiu kobiet, która też będzie częścią właśnie finału Marszu Różowej Wstążki, także 24 października w sobotę zapraszamy bardzo serdecznie.
4: Mówiła Katarzyna Plater-Zyberg. Pobiegnij w Parku Kasprowicza i zamień kilometry w dobro. Zachęcają do tego organizatorzy charytatywnego biegu Świętego Mikołaja.
7: Jest to wyjątkowe wydarzenie, głównie dlatego, że skupione na naszych podopiecznych, czyli dzieciach mierzących się z chorobami hematologicznymi, w tym z chorobami onkologicznymi. Jest to bieg charytatywny, 5 kilometrów, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na nowoczesny sprzęt do naszej kliniki, który jeszcze ulepszy i przyspieszy diagnostykę chorób hematologicznych u dzieci. Razem z biegiem będzie festyn rodzinny, duże wydarzenie, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.
4: To wydarzenie, z którego dochód zostanie przeznaczony na...
7: Razem z biegiem będzie festyn rodzinny, duże wydarzenie, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.
4: To wydarzenie, z którego dochód zostanie...

Disco Classic w remiksie, no i jeszcze Mata, nasz Mata, Ring My Bell. Mata w klimatach disco? Chyba się sprawdził. Teraz kolejna mega nowość tej jesieni i taka w sumie to mega grupa, bo mamy tutaj wielu wykonawców. Jest Kariel, jest Paco Amoroso, jest gwiazda Pink Panteres, jest mistrz klubowych bitów Freddy Gen, a wszystko na podstawie i na podkładzie house'owego klasyka muzyki French House, francuskiego house'u. Zrobił to kiedyś Etienne the Crazy, taki kawałek Am I Wrong. No i ten numer wraca, a nowy tytuł to Sexy Magic.

Jason Derulo i ekipa Michik of RMF Max, no ale nie wszyscy mają już relaksik, niektórzy jeszcze o tej porze na robocie, jeszcze trzeba gdzieś może dojechać, jeszcze posprzątać, a jeszcze przecież kosmetyczki pracują i u fryzjera niejednego słychać RMF Max, fajnie, że jesteście z nami. No to dla każdego fryzjera, pani fryzjerki i barbera, za chwilę Britney, wróci także Calvin Harris i Armin Van Buren, będzie klubowo.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. No tam w tym Saint-Tropez o tej porze mają trochę więcej słońca. O tej porze roku oczywiście, niekoniecznie wieczorowo. No i mają generalnie cieplej. A u nas? No chyba przez ostatnie dni to nie mogliśmy narzekać, ale chciałbym tylko przypomnieć, jak to kiedyś było. Bo mam kalendarz, słuchajcie. Taki wiecie, oldschoolowy. Jedna strona na każdy dzień. I jak dzisiaj oderwałem kartkę, to było takie przysłowie na 7 października, że kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle bywa łagodny. No i trzeba sobie przypomnieć, że tak, tak to kiedyś było. Czasami w październiku, kiedyś, dawno temu spadło trochę śniegu. Na razie nam to nie grozi. Teraz kolejny jesienny hicior, tym razem od Margaret w RMF Max. Tak śpiewa Prima Ballerina.

0: Ten numer też zabrałbym na siłownię, żeby jeszcze więcej wycisnąć z siebie. Self-Aware wersja Tempe City. No i wiadomo, muzyka może sprawić, że trening wyda się łatwiejszy. Sprawdzone, odpowiednio dobrane, także szybsze numery pomagają utrzymać tempo i odwracają uwagę od zmęczenia. No to rozpędzimy się za chwilę też na siłkę. Fastboy, nasza nowość w RMF Max. Music Sounds, sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
9: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
8: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: Przekonuje mnie to.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Radek.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Szczecin 98,4 FM.
20: Sprawdzamy na bieżąco, co tam słychać w pogodzie dla Szczecina. No i pod wieczór już nieco chłodniej, do 14 stopni, a w nocy od 10 do 12 kresek. Pogodny to jest wieczór. Jeśli macie w planach wyprowadzenie jeszcze psa na przykład, no to koniecznie zarzućcie jakąś tam bluzę z kapturem. Może wam się przydać. Momentami pojawia się chłodniejszy wiatr. Jutro o poranku 13 stopni na termometrach, a w ciągu dnia do 17. I uwaga, zabierzcie ze sobą parasolki. Może popadać.
19: RMF Max Szczecin.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jaka szkoda, smuteczek, że Silva Bumpa w tej wersji, w tym remiksie wypada dzisiaj z listy Benz, jego On Tonight, ale spoko, spoko. W poczekalni jest na przykład Joel Corey, wróci także projekt Adriatic, no i będzie coś dobrego od remiksera Davida Guetty, ponownie DJ-a numer jeden na świecie. Od wczoraj, po raz szósty zresztą. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być, gdzie warto wyjść.
1: Środa wieczór to już ten czas, kiedy warto pomyśleć o planach na weekend. Jeśli jeszcze ich nie macie, to chętnie pomogę. Piotrek Świderski, zapraszam Was na szybki przegląd najciekawszych wydarzeń w RMF Max Szczecin. Na początek zaglądamy do Cafe Venezia, bo tam w weekend zapowiada się bardzo koncertowo. W piątek na scenie pojawi się zespół Współczycie, a dzień później, w sobotę, zagra zespół Miód. Oba koncerty wystartują o 20, więc jeśli lubicie kameralny klimat i muzę na żywo, to warto mieć tę miejscówkę na oku. A skoro już jesteśmy przy koncertach, to przypominam, że w sobotę w hali Odra na scenie pojawi się Wiktor Waligura. Będzie to kolejny przystanek jego krótkiej trasy o miłości, podczas której będziecie mogli usłyszeć wszystkie numery z jego drugiego albumu. Start o 20, a biletów najlepiej szukać online. A tym, którym będzie mało, mogą zostać na dłużej, bo w hali Odra po 23 rusza impreza cyklu Salty Pleasure, Kinky Techno z głośników Hard Techno, Speed Garage i Hard Bounce. Zagrają m.in. Corny, Harmes i Miss Pin. Zapowiada się naprawdę konkretna moc.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
3: No właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To brzmi jak przemyślany wybór.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Hej, cześć, fajnie, że jesteście wieczorowo z RMF Max. Przemek Grabowski, witam was po 20 w środę. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, odliczamy hiciory, sprawdzamy dziesiątkę. Będą nowości, będą premiery za kilka minut. Świeży bit, jaki przynosi Joel Corey, będzie też DJ Eben, a zestawienie dzisiaj otwiera Livka. Poza tobą nic.

0: Mamy chyba idealne tempo na skakankę, albo na przykład do szybszej jazdy na rowerze. Ten kawałek też nadaje się idealnie. Kto jeszcze nie zakończył sezonu, no to jeszcze chyba nie jest pogoda na koniec. Jeszcze będzie można pośmigać. Joel Curry, jego mega taneczna nowość w RMF Max. Don't Go Breaking My Heart. Kto też dodał do ulubionych? No i super. Jeżeli kochacie klubowe bity, to za kilka minut nowości od projektu Adriatic. A na 9 kolejna nowość ostatnich dni. DJ Iben i jego All of My Love.
1: Max 9, numer 9.

MJ Daily Company, jego startup. To dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hot Bands. Kto głosuje na Daily Supreme? Zapraszam. Teraz coś świeżego z poczekalni. Klubowe bity ze Szwajcarii. Wiecie, tam nie tylko jodłują, ale mają też bardzo fajne kluby. Mają nawet paradę, uliczną paradę, czyli Street Parade. No i teraz szwajcarska klubowa duma, czyli projekt Adriatic w nowości Palm of Your Hands.

0: Robin Schulze to tak zawsze incognito, ciemne okulary, jakby cały czas słońce świeciło mu w twarz. No ale uwielbia słoneczne bity i uwielbia plaże. Numer, który nadaje się także na plażę na pewno i do klubu i na festiwale. Take It Slow, klubowy klasyk, wrócił w remiksie i zajmuje dzisiaj miejsce 7 listy Hot Bands. Za chwilę na 6 Axwell, też obecny w zestawieniu, w setce najbardziej popularnych DJ-ów świata, DJ Mac. Od wczoraj znamy nowe zestawienie Axwell, za chwilę 6, ale może być przecież najlepszy. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

Juan Luis Londonio Arias. Tak naprawdę ma na imię Maluma i Shakira, nasza nowość Aqua. A skąd ten pseudonim Maluma? Powstał z pierwszych sylab imion jego mamy Marley, taty Luisa i siostry Manueli, czyli tak rodzinnie. No fajnie, fajnie, zagadka rozwiązana. Może jutro już w zestawieniu. Alan Walker ma tutaj swoje miejsce. Śpiewa Ava Max. To może być powrót na miejsce pierwsze już jutro. Fate, miejsce piąte.

Czy znacie może jakieś śpiewające gwiazdy ze Słowacji? No to już znacie. Adela to śpiewająca baletnica, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla numeru Ain't in LA. I być może już jutro będzie dla niej wolne miejsce w zestawieniu. Sprawdzamy, komentujemy, głosujemy, odliczamy rmfmax.pl i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj mega energetyk, mega od przyjaciół z Niemiec, z Tukoles. Na trzecim Primadonna. RMF Max. RMF Max. 3 numer 3.

Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands i być może już jutro, w czwartek, to będzie nasza nowość w zestawieniu. Na to liczę. Na miejscu trzecim w środę Two Colors w nowości Primadonna. Na drugim Tame Impala, coraz wyżej Luza. A kto jest najlepszy? No nie inaczej, najlepsza, ukochana jedynka ponownie dla niej, Zalia. Tylko kochaj mnie. One. One. One. One. One.

0: pięknie, ale słodko, Zalia. Jedynka listych obęd. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hicierami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Środa już powoli na finiszu, a weekend zaczyna do nas mrugać okiem. Sprawdźmy zatem kilka opcji, gdzie można się wyrwać z chaty i porobić coś fajnego, żeby nie zamulać. To jest RMF Max Szczecin, Piotrek Świderski, zapraszam. Zaczynamy od studenckich otrzęsin Szczecina. Ta impreza już w najbliższą sobotę w Pinokio 3.0. Za starami o dobry vibe na parkiecie dbać będzie DJ Patro. Start o 22. A jeśli już od piątku chcecie wyskoczyć na parkiet, to w hali Odra czekać na was będzie wehikuł Dla Mnie Masz Sajla. Będzie to impreza, na której z głośników przez całą noc rządzić będzie klimat lat 90. i 2000. Największe bęgary, które znamy i śpiewamy aż do dziś. Start również o 22. No i jeszcze coś dla miłośników dobrego house'owego bitu. W sobotę w After Ego kolejna odsłona house'ówki. W line-upie tej nocy Lux, Chris Goes Deep oraz Tom Secret. Ta właśnie ekipa zabierze was w muzyczną podróż przez różne oblicze house'u. Od disco przez funk na klasyce kończąc. Start 22.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
13: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam. Jestem Agata.
17: What up, it's the weekend.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Szczecin 98,4 FM.

Something Just Like This, ale w remiksie Chainsmokers dla ekipy Coldplay. Przed chwilą w RMF Max Chainsmokers przez lata pojawiali się bardzo wysoko w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. No i od wczoraj znamy nową setkę, nową dziesiątkę. Teraz gościu, który spadł o dwie pozycje, ale wciąż jest w top 10. Miejsce ósme wśród tych najbardziej popularnych na świecie. Timmy Trumpet. I tak się składa, że mam dla was jego nowość z Ale Farben, Chase the Feeling.

0: Opelite od Taylor Swift brzmi jeszcze lepiej wieczorowo, a jeszcze lepiej na dobrym sprzęcie. Dobry wzmacniacz, świetne głośniki. Milion to chyba wystarczy na największe głośniki. Przypominam, że milion jest do wygrania w RMF Max, w naszej nowej jesiennej zabawie i jutro też będzie można się zbliżyć do tej nagrody. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie za chwilę Kygo, Take Me Back. No i wrócimy też do pierwszej dziesiątki najważniejszych, najbardziej popularnych przynajmniej DJ-ów świata.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

Tak zaczynała się jej muzyczna historia i kariera także w Polsce. Hot to Ina. A ja wracam do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych DJ-ów świata. Od wczoraj znamy tych najlepszych. Wszystko ogłoszono na Ibizie. No to jak się przedstawia ta nowa dziesiątka? Może zacznę od miejsca 11. Tutaj w górę o 5 pozycji Calvin Harris. Jednak na 10. Vintage Culture. 9. Fisher. 8. Timmy Trumpet. 7. Armin Van Buren. 6. Charlotte DeVite. Na 5. Dimitri Vegas i Like Mike. Na 4. Alok. 3. Anima. 2. tutaj bez zmian Martin Garrix. I miejsce pierwsze wciąż bez zmian. Najlepszy, najbardziej popularny, lubiany na świecie. Najwięcej głosów w tym roku zdobywa od fanów tak naprawdę muzyki tanecznej. Ponownie David Guetta, nie inaczej. A ja gram wam gościa z miejsca 7. Popularny, kochany w Polsce Armin Van Buren i jego This Is What It Feels Like w RMF Max.

0: Niedawno jedynka na liście Hopbenz i może tam wrócić Marlon Hofstadt i jego I Like, a ja mam dla was wiadomość na czwartek i też newsa dla tych, którzy chcieliby zrzucić trochę kalorii, a nie mogą. Może dlatego, że się nie wysypiacie, bo niewyspani ludzie, potwierdzono, częściej sięgają po kaloryczne jedzenie. Brak snu wpływa na hormony odpowiedzialne za nasz głód. Tak więc po krótkiej nocy łatwiej skusić się na przykład na fast fooda, jakiegoś kebabika, frytki albo słodycze, a później trzeba to spalić. A to już czas, żeby myśleć o tym, żeby powoli robić formę na lato 2-7. No i Pitbull i T-Pain też polecam na siłownię, jakby co. Hey baby, drop it to the floor.
1: Reklama. Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
2: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
1: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
2: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
1: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
2: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
1: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia. I jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
2: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
1: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładniej 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
2: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
1: Wszystkie informacje o programie są na oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Dawno jej tu nie było w RMF Max. Kleo wieczorowo. Po 22 też nie zabraknie świetnej muzyki na wieczór w środę, na noc ze środy na czwartek. I oczywiście o poranku też budzimy was najlepiej, a ja wracam do was jutro czwartkowo o 18:00. Przemek Grabowski, zapraszam do RMF Max. Gdziekolwiek będziecie od 20:00 jutro. Nowe wydanie Listy Hopbands. Wrócę z nowościami. Do usłyszenia. Cześć. Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: Monika?
6: I jeszcze ja, Macia.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Witajcie.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.